pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

wiedziałem kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: to you. Shake that.
1: Eska Iwawa.

0: SK i ława.
1: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
1: Dziś rano w Iławie będzie chłodno, bo termometry pokażą zaledwie 13 kresek, ale nie martwcie się, bo po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Na drogach w Iławie teraz spokojnie, ruch jest płynny, więc nie powinno być problemów z dojazdem do pracy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Punktualnie 6:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary z Ukrainy we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli. Pobita para trafiła do szpitala.
3: Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
2: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która też brała udział w pobiciu Ukraińców. Na SK.pl piszemy o szczegółach tej sprawy. Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Polscy strażacy ze sprzętem zostaną przetransportowani w okolice Madrytu wojskowymi kasami. To tak zwany moduł GFFF, czyli 105 strażaków z całej Polski, specjalizujących się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
4: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach.
2: Mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wylot zaplanowano na 30 lipca. Latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi to możliwe w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Do pełni wrażeń wykorzystano gogle VR i specjalną instalację, mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.
5: Zapinamy się w uprząż paralotniową, jesteśmy podwieszeni, w goglach VR-owych obserwujemy teren.
2: Z atrakcji może skorzystać każdy, niezależnie od wieku. Trzeba się tylko zapisać telefonicznie lub przez stronę muzeum.
6: Wiktor w Radiu SK.
7: No i mamy go wtorek, robi nam pam parara i znowu mówi: idźcie ludzie do roboty.
8: No ale poczekaj, są takie cwaniaki, które w tym momencie przewracają się z jednego boczku na drugi. Bogaj zresztą zobacz, siedzi i wygląda jak zaspane małe dziecko. Więc trochę w pracy, trochę nie.
7: No to cwaniak daje piątaka i nagrywa się na Messengerze. Proszę się chwalić, jesteście jeszcze przed czy już po wakacjach?
9: Bo może w trakcie.
7: Idealnie mamy wakacje na pół prawie rozcięte, 28 dzień lipca.
8: W Messengerze klikacie w mikrofon, nagrywacie i nas drażnicie.
7: Przed czy po? Po czy przed?
9: Albo w trakcie!
7: No i jeszcze dodajcie, gdzie? Przecież to człowiek by pozazdrościł trochę.
8: Zobacz na jego zaspaną mordkę, no naprawdę, no.
10: W piżamie był. Dawaj, pokażę.

0: wszystkie marzenia. 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry, ja marzę o wakacjach i ciągle siedzę w robocie.
1: No ale spokojnie, Myszko, z tego co ja wiem, to ty masz całkiem spoko plany.
0: To prawda, krótkie, ale intensywne.
1: No, jak zwykle, wszystko w twoim życiu.
0: Ja to sobie skaczę tak po tu 2 dni, tutaj 3 dni, udaję, że nie słyszę tego, co mówisz do mnie.
1: No dobra, ale pytamy się was, czy wy jesteście przed, po, a może w trakcie wakacji, bo w końcu jakby na to nie patrzeć, jesteśmy na półmetku tego, co się w tym momencie dzieje, czyli wakacji właśnie.
2: Siemanko Radio SK, pytacie, czy już po wakacjach, czy dopiero przed, a w sumie u mnie to i po, i przed, bo dopiero wróciłem z Grecji, a we wrześniu jeszcze Włochy, więc to i po, i przed.
0: On jest trochę jak ten sos do kebaba. Jaki ostry czy łagodny? Wszystkie. Przed i po. Naraz. Ja jestem taki i taki.
1: Ale rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że bogaty naród. Tutaj Grecja, tutaj Włochy. Ale z drugiej strony byłam nad polskim morzem i mogę powiedzieć, że bez chwilówki nie da rady. No.
0: Nadeszły czasy, że najbogatsi zostają w kraju. Niestety. No. Tak to wygląda. Halo, kto jeszcze?
3: Halo, halo. Tu Łódź się melduje. Jeszcze przed i do urlopu 18 dni.
1: Ale 18, no. Weź, no, ale 18.
0: Wiesz, jakie odliczanie się zbliża? Ono się pojawi u wszystkich na koniec wakacji. Będziemy liczyć tak.
4: Jeszcze ty.

0: give it to me pod roboczym tytułem Bumszy Bumszy Bum. Bumszy Bumszy Bum. Weź mi zagraj to Bumszy Bum.
1: Poranne prasowanie.
2: Jadzinia, my dzisiaj mówimy po pierwsze dzień dobry, pięknie wyglądasz.
0: Dzień dobry.
2: Po drugie, dzisiaj
1: rozmawiamy
2: ze słuchaczami o tym, czy są przed, po czy w trakcie urlopu.
0: To jest ciężkie pytanie.
1: Ja chyba przed.
0: Chyba. Ja już tak długo pracuję, jestem taka zapracowana, że już nawet nie wiem.
1: Ja już nie wiem, czy byłam, czy nie byłam.
2: Bądźmy uczciwi, gdyby Jadzinia poszła na urlop,
0: tak,
2: to mogłoby się okazać, że nasza firma przestałaby na chwilę pracować.
0: Oczywiście, że tak. I też bądźmy uczciwi, gdyby komuś przyznawali medal za kwartalnego pracownika miesiąca, który najdłużej siedzi w robocie, to
2: przez 10 lat?
0: Też Jadzia by go dostała.
2: No właśnie. No dobrze, to my teraz w takim razie zaglądamy do prasy. Słuchaj, Kłe Bonafide odpalił tryb incognito i pojechał na Łódź Summer Festival. Na naszych hyskowych socialach można to zobaczyć, bo przebrał się za dziadka.
0: Rozdawał lody w tym stroju dziadka. Nawet złożył podpis na bucie jednego z nieświadomych fanów. Trochę wyglądał, nie wiem czy pamiętacie, był taki program Jackass. I tam też jeden z bohaterów przebierał się za starego dziadka, biegał po mieście.
2: Coś w tym stylu. Kłe Bonafide incognito.
1: Dla mnie on nawet, jak nie jest incognito, to tak jest incognito, bo... Bo go nie kojarzę.
0: Inkoguto się mówi.
1: Inkoguto? No. Niech będzie Inkoguto. No,
0: także słuchajcie, przyjaci możecie się rozbierać, przebierać, a ona i tak nie skojarzy, o co chodzi.
1: No i tak nie wie.
0: A kojarzysz Honoratę Skarbek?
1: No tak trochę.
0: Trochę, no.
1: Trochę śpiewa.
0: Pawcia się obudził, jak usłyszał Honorata Skarbek.
2: Lepiej pobudziło go niż kawa.
0: Są takie artystki, które nie są znane może z tego, że są wielkimi artystkami, ale dobrze wyglądają. Może być jedna z nich, tylko ona ma problem ze swoim wyglądem ostatnio, bo powiedziała swoim fanom na Instagramie, że przymierza się, uwaga, do plastyki uszu.
2: Ale dobre jest też, dlaczego? Bo stwierdziła, że jej uszy wyglądają jak radary, dzięki którym, jak twierdzi, nie gubi zasięgu nawet pod ziemią. Wyjaśniła, że szuka porad i polecajek, gdzie można je zoperować.
0: To jest, no taki ma problem w życiu kobieta, no.
1: Ja bym najpierw poszła do lekarza, nie od uszu, a od głowy.
3: No. Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
2: To ja dodam jako kobieta, Honorata Skarbek jest przepiękną dziewczyną
1: i naprawdę nie potrzebuje żadnych operacji. No.
2: Już więcej.
0: A lekarz by jej powiedział, myślała pani o bieganiu? Nie, to proszę pobiegać.

0: Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszerwis Przemkar.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
7: Dziś w Iławie poranek zapowiada się słonecznie, z minimalnym zachmurzeniem. Temperatura wyniesie około 14 kresek, więc warto założyć coś cieplejszego. Ciśnienie będzie stabilne, co nie wpłynie na samopoczucie. Po południu termometry pokażą 22 stopnie.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak, 38-letni francuski strażak, zginął w walce z pożarami lasów. To pierwszy w tym roku strażak, który zginął we Francji. W związku z szalejącym żywiołem w całym kraju ewakuowano ponad 250 tysięcy osób. Amerykańscy naukowcy ostrzegają, dłuższy czas spędzany w mediach społecznościowych to większe ryzyko myśli samobójczych. Nie jest jednak do końca pewne. Dlaczego? Jest szansa na obniżkę cen paliw, zapowiada premier Donald Tusk. Więcej o tym powiem w newsach za pół godziny.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
10: SK Sport News.
8: Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
11: To cieszy, że taki początek jest zanotowany.
8: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Kojrzyński. W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę.

0: Kraków. Tymczasem Ivi Lopez podpisał kontrakt z greckim Iraklisem. Była gwiazda polskiej ekstraklasy, piłkarz Rakowa, od 1 lipca był wolnym zawodnikiem.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
3: No jak na dobrej imprezie. Wakacje skończyły połóweczkę właśnie. Trzeba lecieć po drugą, bo sierpień przed nami. Tylko pytanie, w jakim wy jesteście miejscu, czasu i przestrzeni?
4: Przed, po, a może w trakcie. No to dajcie znać, skowy messenger się kłania.
3: A będziemy zazdrościć albo i nie.
5: Wszystkich tych, którzy są już po urlopach, albo przed urlopami, albo i w trakcie urlopów. Pozdrawiają prywaciarze na dorobku, którzy mają malusiunkie dzieci i nie wiedzą, co to jest urlop.
3: O, chciał pan mieć firmę, to ma pan firmę.
4: Przepraszam. A czy to, kiedy się zostaje z dzieckiem w domu, nie nazywa się przez przypadek urlop macierzyński?
3: Nie, to się nazywa miłość. Na Messengerze ikonka mikrofonu i tam przed, po, w trakcie, jak u was sytuacja wakacyjna?

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To taki człowiek śpiewający do urlopu. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie. No właśnie, wy jesteście przed, po, w trakcie, jak tam urlopowa sytuacja? Allo?
2: Dobrze, że nie śpiewasz.
1: Melorecytacja, tak to się nazywa? Halo, dzień dobry.
3: Cześć wam. Ja niestety wakacji w tym roku nie mam, gdyż zmieniłem pracę i nie dostałem urlopu w starej pracy. No i teraz w nowej też nie mam.
2: No ale przepraszam, po polsku to się załatwia w bardzo prosty sposób. Idzie się na L4 na ostatnie 3 miesiące.
1: Pan jest z tych.
2: Bywa. To, a mogę poprosić jeszcze raz ten dźwięk?
1: Ten sam?
2: Mam oburzające doniesienia z najsmaczniejszego wykresu giełdowego na świecie.
1: To jaki to?
2: Jak to co? Rynek kakao.
1: I co się stało?
2: Otóż potaniało ono na giełdzie o 30%, a w czekoladowych sklepach nadal nie tanieje, sprawdziłam.
1: No to ewidentnie, no przecież nie da się tego skomentować inaczej niż jak to, że robią nas w kakao. Radio
4: SK. Reklama.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: co się mówi w urodziny.
1: By nigdy nie dorosnąć.
0: No och i ach.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
3: Happy birthday to you.
4: Sebastian.
5: Dziś w urodziny.
0: Och i ach, ach.
6: Seba, dzień dobry, witamy cię. Z tej strony poranna ekipa. Jak słyszysz, jesteśmy już dobrze porobieni kawą. Witamy.
7: Tak, tak, dzień dobry, witam, witam.
4: Sebastian, ale czy ty jesteś już na nogach? Bo jako tata bliźniaków, Zuzi i Filipa, to ja tak nie sądzę, żebyś ty mógł do 9 sobie pospać.
0: Ululu.
7: Dokładnie, już jestem na nogach, tak. Właśnie szykujemy do zrówki, będę je teraz wiózł.
6: Ale żeby nie było, nie żałujesz. Sam tego chciałeś, zrobiłeś to ze świadomością i idziesz przez życie z tym brzemieniem z przyjemnością.
7: Nie żałujemy, chcieliśmy tego. O, może tak.
6: O, tej wersji się trzymamy.
4: I tak moja partnerka zawsze ma rację.
6: I tak? To była nasza wspólna decyzja.
4: Ale jeżeli chodzi o twoją partnerkę fantastyczną, to ona napisała, że ona ma poczucie, że na pokładzie ma czasami trójkę dzieci.
6: Oj, i to jest moment tej rozmowy, kiedy robi się kontrowersyjnie.
7: O, i to trochę za dużo trochę powiedziała, tak, tak, ale też tak jest czasami.
4: Ale to ma fajnie. Rację. Fajnie, w takim razie nie trać tego fajnego wewnętrznego dzieciaka, którego ewidentnie w sobie posiadasz. I żeby tak się stało, to mamy dla ciebie stówkę na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
7: O, super, dziękuję. Yes.
6: A na pocieszenie ja ci dodam, że ja też się tak trochę czuję, bo kama jak ta mama, no trochę nami tutaj zarządza. Ona się nami opiekuje, my robimy tutaj grandę przy stole, a ona przychodzi i sprząta.
4: Sebastian, nie dość, że on się tak czuje, to on jeszcze się tak zachowuje i to jest problem.
6: Słuchaj, no przejmij kontrolę teraz nad nami, weź antenę na chwilę w swoje usta i dawaj coś od siebie, przede wszystkim dla swojej rodziny, no i dla reszty, którzy słuchają. Masz coś do przekazania wszystkim?
7: Życzę wszystkim miłego dnia dzisiaj.
6: Aha.
7: Pogody, ducha. Uh-huh. Przede wszystkim chciałem podziękować mojej partnerce, którą bardzo, bardzo kocham. I moje dzieciaki.
6: No a teraz,
7: na tyle.
6: Szanowny panie, koniec przyjemności i do roboty!
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
6: No, mama coś jeszcze chce dodać na koniec.
4: Idź ręce umyj.
6: Dobra, idę.

0: Ojciec nie chce wstać, a tu sorry papi, już siódma za chwilę, wstawaj, sorry papi.
1: I za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił o tym, że cudze chwalić się swego nie znacie. Jak się okazuje, polskie morze jest najlepsze.
0: Dla Czechów.
1: No, byłam nad polskim morzem. Czechów, Niemców oraz Skandynawów było naprawdę bardzo dużo.
2: Skąd wiesz?
1: No, byłam, słyszałam, podsłuchiwałam wszystkie rozmowy za parawanami. Halo!
0: Żeby zaraz się nie okazało, że im się tak spodoba, że ten obwód, gdzie jest Kaliningrad, będziemy im oddawać.
3: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
0: Właściwa nazwa? Królewiec.
4: Autopromocja.
5: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
6: Bo Vegas
5: to coś więcej niż festiwal.
6: To wyspa wolności.
7: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
5: i setki innych artystów.
7: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
5: Spuść się w eskowej apce i
7: jedź na Siget z radiem SK.
5: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
10: Dzisiaj w Iławie będzie chłodno, termometry pokażą 14 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Na drogach w Iławie ruch jest spowolniony, zwłaszcza w okolicach centrum, więc warto zachować ostrożność.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: Co godzinę praktycznie. 7. SK News, Jakub Krzyżak. Lekarze walczą o życie 8-latka, który topił się w łódzkim akwaparku. Nie wiadomo, jak chłopiec znalazł się pod wodą. Medycy przez ponad pół godziny prowadzili reanimację i zabrali dziecko do szpitala.
12: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
11: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Sprawą zajęła się policja. Chłopiec był uczestnikiem kursu wakacyjnego pływania prowadzonego przez zewnętrzną firmę. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Ceny paliw znów pod lupą. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
13: Żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić znowu takie regulowane ceny.
11: Szef rządu wskazał, że program CPN mógłby zostać przywrócony szybciej, gdyby nie to, że Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To dałoby Skarbowi Państwa około 4 miliardów złotych na program dopłat.
14: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
15: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
16: Tak, dużo mniej.
17: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
11: Mówili nam zmotoryzowani, obecnie za litr 95 trzeba średnio zapłacić 7,38, za diesla 7,80. Coraz więcej Czechów przyjeżdża nad Bałtyk. Publicyści z Pragi zaczęli nawet określać nasze wybrzeże drugą Chorwacją. Czechów przyciągają niższe ceny, dobra infrastruktura i wysoki standard usług.
18: No to teraz zamiast gorącej kukurydzy, hranulki i smażony syr.
19: Ahoj!
20: Kama
21: i Wiktor
22: w Radiu TSK.
23: Czechów zapraszamy, ale może nie oddamy.
18: Aha, aha, bo sami tam też chcemy trochę jeszcze pojeździć, ale może się podzielimy. Dzisiaj wtorek mówi nam ahoj, no i sierpień też się wita, połowa wakacji.
23: I dlatego zastanawiamy się, czy wy jesteście przed poczy w trakcie swojego własnego urlopu.
24: A już po wakacjach w Chorwacji jestem w trakcie leczenia powakacyjnej depresji. Pozdrawiam wszystkich kierowców i szerokości.
23: Czekaj, ja już jestem po wakacjach, kropka. W Chorwacji jestem w trakcie leczenia powakacyjnej depresji.
18: Tak jest, doktor Wiktor. To raz pielęgniarka Kama mówią dzień dobry, będziemy razem się leczyć.
23: Dlaczego ty jesteś doktor, ja pielęgniarka? Ja żądam na odwrót parytety.
25: Na sor!

0: Przepraszam, dzwonię do pana, pani z bardzo nietypowym pytaniem. Czy pan jest pani przed, po czy w trakcie urlopu?
1: Hej Eska, a ja jeszcze 3 dni i będę tą szczęśliwą. Tyle zaczynam urlop.
2: To jest ten najlepszy moment, kiedy jeszcze człowiek się nie zdenerwował.
0: Przed urlopie.
2: 3, 2, 1. Jeszcze mu się wydaje, że będzie pięknie i zaczynamy.
0: No ale żeby ruszyć na urlop, to potrzebne jest...
2: Paliwko, samochód, samolot, bilety?
0: No, jakiś środek komunikacji, no. Zdecydowanie.
2: Okazuje się, że w pierwszym półroczu 2026 roku, słuchajcie, jadąc na wakacje na przykład, odcinkowe pomiary prędkości zamontowane na polskich drogach zarejestrowały, no, jak myślisz, ile?
0: Odcinkowe pomiary drogi, no nie wiem,
2: może
0: 100 tysięcy?
2: Gdzie tam, pani? 384 tysiące wykroczeń. Przekładając to na ludzkie, najbardziej skuteczny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce wystawia mandat przez całą dobę co 7 minut.
0: Gdyby tylko był jakiś znak, wskazówka, cokolwiek, że będzie robiony pomiar prędkości, to na pewno wielu kierowców uniknęłoby mandatu. A nie, czekaj.
2: Radio SK. Kurczę, przecież stoi takie wielkie.
3: Mandat! Mandat!

0: zacieramy rączki, bo czas na...
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to wiecie już, co robić. 664-402-302. Można dzwonić trzymając telefon przy uchu, bez głośników, zestawów głośno mówiących, słuchawek i innych psujących dźwięk urządzeń.
0: A potem będziecie trzymać się wagonika w Energylandii, bo do wzięcia oczywiście zaproszenia dla całej ekipy do tego parku rozrywki.
2: No właśnie, odpowiedź na siódme pytanie wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Zasady jasne?
0: Oczywiście, dla mnie tak, mogę dzwonić.
2: No to w takim razie odbieraj. Dzień dobry.
0: O, pogłosiarzom mówimy nie.
2: Halo.
0: Pogłosiarzy odrzucamy. Dzień dobry, kto przy telefonie? Blisko trzymajcie słuchawkę i w miarę możliwości
3: dzień dobry.
0: Nie używajcie głośników.
3: Bartek z tej strony.
0: Siemano Bartek.
3: Bez głośnika.
0: Pięknie.
2: Bartek bez głośnika, łap pierwsze pytanie. Winniczek to?
0: Osoba oskarżona w sądzie, no winna.
2: Ślimak.
0: Albo stażysta w winnicy, przecież winniczek.
3: Ślimak.
0: Kurde, skąd wiedziałem?
2: Ostatnio jak wracałam z nadmorza, zjechałam do jednej knajpy, która była, jak się okazuje, zagłębiem ślimakowym.
0: Ale miały skorupki czy nie? Bo te bez skorupek to jest jakaś plaga podobno.
2: Ja myślałam, że to skorupki z jajek, bo to jajecznica ze ślimakami była.
0: Człowiek idzie tylko po chodniku i tak...
2: Dobra, ile waży ludzka wątroba?
0: To jest pytanie numer drugie. I możesz pomylić się o 100 gieta.
3: 800 gram.
2: I tu cię zaskoczę, też byłam zaskoczona.
0: A nie, to nie ten dźwięk, czekaj, źle.
2: 1,5 kilograma. Chociaż Wiktor po weekendzie ma tak pewnie ze 3.
0: Mówimy o dobrze rozwiniętej, zdrowej, statystycznej wątrobie statystycznego człowieka.
2: Trzymaj się, Bartuś, wszystkiego dobrego dla ciebie.
3: Dzięki, pozdrawiam.
0: To jeszcze spóźnione.
4: Już poszedł, nie ma go.
0: Ale pobuczałem, co pobuczałem, to moje.
2: Dobra, następny telefon, następny słuchacz, dzień dobry. Halo.
5: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
5: Patryk z tej strony.
0: Patryk, wskakujemy do gry. Trzecie. Czego nie miał Zbyszko z Bogdańca? Pytanie otwarte.
5: Jezu, nie miał miecza.
0: Na pewno miał, to były takie czasy, że miał. No
2: nie miał telefonu.
5: A może nie miał, a może miał topór.
0: Nie miał na pewno.
2: Konta w banku, nie miał samochodu.
0: Smartfona nie miał.
2: Konta na Instagramie.
0: Parat LGBT
5: nie miał.
2: Taki mądry, no to trzeba było 30 sekund temu.
0: Niestety, musimy się pożegnać.
2: Trzymaj
5: Dzięki
2: się, dobrego.
5: Na razie.
2: Pa. Ale dobre to było, dobre, dobre. Przyznam szczerze, Bogajku, ładne pytanie ci się ułożyło.
4: To akurat Wiktor wymyślił.
2: To Wiktor, nie, to nie pochwalę go. Dobra, następny telefon. Dzień dobry.
6: Cześć.
2: Cześć.
0: O, kama se kaszulnęła, możemy grać. Czwarte.
2: Jaki kolor powstanie po dodaniu zielonego, żółtego i białego?
0: Boże, ale jest podpowiedź. Chcesz podpowiedź?
6: Poproszę.
0: W Dubaju lubią ten kolor.
6: Zielony. Pistacjowy.
0: Dobrze!
2: Dobre. Uznajemy.
0: Pistacjowy to było dobre. Piąte. Do którego kosza wyrzucisz, jeżeli segregujesz, folię aluminiową? Białego?
2: Zielonego.
0: Żółtego?
6: Zielonego.
2: Nie, do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, jakim zapewne jest folia aluminiowa.
0: Tak.
2: Trzymaj się, dobrego. Słuchajcie, zostały ostatnie dwa pytania i bilety do Energylandii będą dla osoby, która odpowie na siódme, więc warto teraz zgłosić się. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry, dzień dobry.
8: Szóste.
7: Dzień dobry.
0: Uwaga, jak się nazywa ptak na policyjnym radiowozie?
7: Gogu.
2: A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedzie auto i dokładnie tak. Uwaga, zdrowi policja!
0: I oni go za nogi trzymają.
2: Słuchaj, ostatnie pytanie przed tobą, więc się skup.
1: Siódme.
2: W parkach rozrywki są wagoniki. Gdzie jeszcze można spotkać wagoniki?
0: O kurka.
7: Na torach kolejowych, w kopalni.
0: Tak jest! W barze też jest cała kolejka.
2: Słuchaj, zaproszenia do Energylandii lecą do ciebie. Gratulujemy.
7: Super.
2: I orędzie do narodu.
0: Tak jest.
2: Zapraszamy. Co chcesz powiedzieć Polakom?
7: No, miłego dzionka życzę wszystkim. Zbliża się ciepłe powietrze, także wypoczywajcie.
1: W Radiu
0: SK. To jest dobre stwierdzenie. Trzeba to podsunąć naszym prezenterom od pogody. Zbliża się ciepłe powietrze.
2: To ładne, nie? Ładne, ładne. Bardzo się cieszymy w takim razie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Gratulujemy oczywiście zdobycia
7: również
2: nagród.
7: Dziękuję.

0: Mazeltov!
1: 25 po 7. I get a feeling, że nam się zbliżają kolejne newsy, bo 7.30.
2: No właśnie, Jakub Krzyżak wpadnie i normalnie, jak wyciągnie te newsy, to normalnie będzie jak pod Grunwaldem.
1: Przede wszystkim będzie o spotkaniu na szczycie Donald Trump i Zełenski. Ja to najbardziej czekam na tego tłumacza z TVN24.

0: SK. Reklama. Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta, ulica Warszawska 47, Elbląg.
1: Volkswagen.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
9: Poranek w Iławie zapowiada się słonecznie, choć termometry pokażą tylko 16 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni, a słońce nadal będzie dominować na niebie.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: Minęła 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dziś ma dojść do spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Według harmonogramu amerykańskiego prezydenta liderzy spotkają się w gabinecie owalnym o 15.30 czasu polskiego. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Mężczyźni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie odpowiedzialności karnej. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć, jak wyglądała powstańcza moda. Blisko 100 eksponatów trafiło na wystawę Splot, czyli czy sukienka może być mundurem. Wystawę będzie można oglądać przez rok.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
0: SK Sport News.
10: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kanadyjką Leją Fernandez 1-6-4-6. Polskie kluby przygotowują się do rewanżowych spotkań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z duńskim Orhus Lech Poznań musi dopełnić formalności na swoim stadionie. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce. Początek meczu Fenerbahce.
11: Fenerbahce.
10: Tak, Fenerbahce. Początek meczu Lecha jutro o 19. Górnik rozpocznie spotkanie godzinę później.
12: A przystojni są?
10: A tego to nie wiem akurat.
11: Gdybyśmy mieli lepsze drużyny, to byśmy grali z takimi, co się łatwiej wymawia.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: Jankes.
14: Kama
13: i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Radio SK.
12: Wszystkich fanów, tych z Fenerbahce i tych innych zapraszamy bardzo serdecznie. Mówimy dzień dobry, 7.30.
11: No i połóweczka już skończona, jak na dobrej imprezie. Połóweczka wakacji oczywiście, więc wy jeszcze przed, czy po, czy w trakcie badamy sytuację urlopową. Dajcie znać.
15: Jestem przed wakacjami. Będzie to piękny Egipt i to 2 tygodnie, także

0: Wyczuwam całe 2 tygodnie walki o leżaki
1: pod basenem. Pozdrawiam. Trzeba zabrać swój własny.
2: Egipt w sierpniu? Ja wyczuwam udar.
1: Ale można się tak opalić, że później przyjeżdżasz i tylko tak skubiesz i tak zdejmujesz tą skórkę. Ja wiem, że ty lubisz.
2: Weź się, mamo.

0: Nie no, gdzie? No ale jak? Halo, coś tu się pomyliło kolegom. Jaki ostatni dzień lata? Jeżeli chodzi o lipiec, to rozumiem. No już ostatnie dni, ale jeszcze cały sierpień przed nami.
1: Ty, dzisiaj wypłata przychodzi.
0: Chyba u ciebie, ja mam 15.
1: A, no właśnie. No dobra, ale mamy teraz bardzo smutną wiadomość.
0: Dla kogo?
1: Dla jednej osoby, dla Pawcia, naszego wydawcy. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka świętują 8. rocznicę ślubu piękną fotką w social media.
0: A dodajmy, że jest to smutna informacja dla Pawcia, bo Pawcio kocha Paulinę Krupińską. Ja,
1: kocha też Sebastiana, ale Paulinę jakby bardziej.
0: Paulinę bardziej. Ja,
2: no. Lubię Sebastiana, ale Paulinka no...
0: Pobrali się 27 lipca 2018 roku, więc wczoraj była ta rocznica. Ale mamy też dobrą informację.
2: Tak?
0: Tak, jednocześnie postarałem się o dobrą. Sprawdziłem dla ciebie, że słuchaj, przedział od 5 do 9 lat, a oni świętują 8. rocznicę, jest najczęstszym momentem rozstania. Przypada na niego około aż 20% wszystkich rozwodów w Polsce.
2: No od razu lepiej. Radio SK.
3: Reklama.
4: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
5: Pewnie.
4: Serio? A gdzie?
5: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
3: I po reklamie.

0: Playlista już wyczuwa, że zbliża się nocel. Panic at the Disco. No panika po drugiej stronie telefonu najczęściej, kiedy okazuje się, że ten zwariowany wariat jakiś taki dziwny.
1: Jak tak powiem, swój człowiek trochę, czyli nocel oczywiście, który za momencik będzie wkręcał Mateusza.
0: I sprawa będzie na wysokości, bo to telefon od kościelnego.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pana Mateusza się zadzwoniłem?
4: No tak.
5: Łapcy, Bogdan po tej stronie kościelnej. Proszę pana, ja telefonuję w sprawie związku, bo wy macie u księdza zapisanego na 27 na 16. No. Ja mam problem, proszę pana, z wami, bo wy nie macie dekoracji, proszę pani, proszę pana, swojej, to nie?
4: No kościołowe, tak.
5: I tutaj jest, proszę pana, z panem problem, ponieważ para przed wami i za wami będzie miała swoje dekoracje. I ja teraz muszę was jakoś pogodzić. Pan mi powie, jak to u państwa zrobimy.
4: No dobra, ale to jaki jest problem?
5: No taki, proszę pana, że trzeba będzie udostępnić możliwość zebrania dekoracji tym z 15, ale też udostępnić kościół tym z 17.
4: W sensie, że takim, że my musimy wyjść z kościoła, tak? Wcześniej, czy nie rozumiem.
5: No właśnie, jak chcecie zostać w kościele przy ściąganiu dekoracji, to tak, nie mi pan mówi. To ja namówię księdza, żeby wtedy zrobił normalnie mszę.
4: Momencik. Wszystkie pary mają swoich florystów, tak?
5: Tak, i swoje dekoracje, no.
4: No dobrze, i z tego względu, że te pary chcą mieć wcześniej dekoracje, to my mamy teraz rezygnować.
5: Jesteście tak? W środku, tak głupio wypadło, proszę pana. Dlatego muszę się z wami domówić, bo możemy to zrobić tak. Godzina 16, wpuszczacie, proszę pana, tych z 15, zabiorą dekoracje, poproszę ich, żeby to w 15 minut zrobili, ale no. Za 15 to by weszła ta dekoracja z 17. I byśmy zrobili, proszę pana, u was od 16.15 do 16.30. Przepraszam, do 16.45.
4: To mogą sobie ściągnąć wcześniej te dekoracje. Oni mogą sobie.
5: No nie mogą, bo oni są pełną godzinę, proszę pana.
4: No to ja też chcę mieć pełną godzinę. Dlaczego nie?
5: Ale pan jest w środku, między dwoma innymi dekoracjami, proszę pana.
4: No tak, czyli pan mi mówi, że my mamy mieć krótszą mszę o pół godziny, tak?
5: Na to by wychodziło, bo ja ich wtedy pośpieszę,
4: no to
5: żeby się.
4: Dlaczego mamy mieć taką krótszą mszę?
5: No to oni powiedzą, moment. To oni powiedzą, że będą łazili po pańskim, proszę pana, po pańskiej uroczystości ściągać, a później będą łazili, żeby zakładać.
4: Nie, no nie rozumiem. Ja muszę, może najpierw do przeora zadzwonię, zapytam się, jak to
5: A nie, nie, nie, nie, nie, to ja przełożoną nam do telefonu, pani Paulino.
6: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Aha. Ale jaja, po prostu.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Chciał numer do przeora, a to Nosel go przeorał.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.

0: zaśpiewam znów.
1: Lekcja języka polskiego razem z Sonach ITP, ITD i ósma za chwilę.
2: No, za momencik Jakub Krzyżak będzie u nas mówił newsy. Ja też mam pewien newsik.
1: Jeszcze miałam
2: okazję obejrzeć filmu Odyseja Christophera Nolana w kinie.
3: Wielka epopeja.
2: Ale niektórzy stwierdzili, że nie będą tego w kinie oglądać, bo ktoś wrzucił na X-a cały film i ponoć milion ludzi zdążyło go ściągnąć i obejrzeć.
1: To gość kręci na wielki ekran, a wy będziecie na smartfonach patrzeć.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK. Radio SK.
6: To promocja.
7: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
8: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
9: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
10: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
11: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
15: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
16: Na ulicach Iławy poranne zamieszanie, ale ruch jest płynny. Kierowcy, bądźcie czujni i uważajcie na pieszych. Teraz o pogodzie. Rano będzie chłodno, z temperaturą około 16 kresek i niewielkim zachmurzeniem. Po południu ociepli się do 22 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
17: Minęła ósma, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów żegnają się z PiS-em. Dziś Komitet Polityczny Partii zatwierdzi wykluczenie polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że założą oni klub parlamentarny. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualna partia Morawieckiego może liczyć na niecałe 5% głosów. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej numer 40 i ponownie łączy dwie części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
18: Most odporny na ekstremalne kataklizmy.
17: W Głuchołazach nadal widać ślady ubiegłorocznej powodzi. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych. Po 3 dniach imprezy na łódzkich Błoniach trwa rozbiórka festiwalowego miasteczka, a uczestnicy Łódź Summer Festival, którzy przyjechali na to wydarzenie z całej Polski, wracają do domu. domów. Z jakimi wrażeniami? Pytała ich o to Ela Piotrowska.
19: Mega się tu bawiłyśmy.
20: Na drugi rok też wrócimy.
21: Organizacja fajna.
22: Atmosfera była super. Dużo ludzi, dużo młodych z całej Polski.
23: Ci artyści, Mata, BDOS, te efekty pod sceną i te strefy, wszystkie tam naprawdę atmosfera, ci ludzie, fajnie, fajnie. Za rok też na pewno przyjedziemy.
17: Przez 3 dni Łódź Summer Festival na 2 scenach pojawiło się ponad 20 topowych artystów z Polski i ze świata.
24: Jankes, Kama i Wiktor.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
24: W Radiu SK.
26: Wtorek nadszedł, zakładamy mu Nelsona i walczymy o rzeczywistość. 2:58, dzień dobry.
27: No ale poczekaj, te osoby, które są na urlopie, nie muszą o nic walczyć.
26: A są takie osoby?
27: Ktoś... A nie, przepraszam, o miejsce na plaży z parawanem.
26: Przed, po, w trakcie. Badamy sytuację na półmetku wakacji.
28: Ja zacząłem dziś pracę o 1:00, skończę o 11:00 i zaczynam urlop.
26: O, proszę. A ktoś jeszcze w kolejce?
29: Ja jestem przed urlopem, bo mój urlop jest niestety dopiero we wrześniu. Więc moglibyście mi umilić jakoś w dzień w pracy.
26: To już się robi.
30: Wiktor, odpalaj.
26: Proszę bardzo, 5 sekund lata. 5 seconds of summer. No, lepiej się nie da.

0: Dobre granie mi daj daj, 9 minut po 8. Werka przyszła, dzień dobry, jesteśmy na kamerze wywołani.
1: Żeby była jasność, ja nie mówię tak, cześć tu misiu Werko, do Werki, tylko mówię do imcienka.
0: Werka przyszła z Druzią, więc mamy psa w studiu.
2: Jabłiczka.
0: Tak jest. I tu pojawia się, słuchajcie, ważne pytanie. Akurat nam się rzeczywistość zlewa z informacjami, bo wraz z wakacyjnymi wyjazdami pojawiło się ważne pytanie. Czy z pieskiem można pójść do Warsa, tam gdzie podają jedzenie w pociągach?
1: No i okazuje się, że nie można i jeszcze długo to się nie zmieni.
0: Jak to?
1: Przynajmniej tak informuje Ministerstwo Infrastruktury, którym podlegają koleje państwowe.
0: No dobra, a jakby ich podejść trochę z drugiej strony i powiedzieć, że to nie jest taki zwykły pies, tylko to jest moje ukochane psiecko.
1: No to wtedy nie idź do Warsa, tylko do psychologa.
0: Słyszałaś, Werka?
2: Ja już byłam.
0: Mamy zarezerwowane miejsce w kolejce, w południowym.

0: obszary to się zaraz będą działy. Abrakadabra. Tylko jedna ważna sprawa. Jest z nami nauczycielka języka węgierskiego.
1: Joregelt.
0: Czy możemy ustalić, czy ten siget, mimo że jest przez SZ, to jednak jest sigetem czy sigetem?
1: Oczywiście, ponieważ w języku węgierskim szy czyta się jak sy, a aha, sy czyta się jak szy.
0: A czego nie rozumiesz?
1: Nie rozumiesz?
0: Siadaj pała!
1: Ale faktycznie Siget Festival to jest przestrzeń, na którą was wysyłamy. No chyba jeden z największych tak naprawdę europejskich festiwali muzycznych. O. Mamy dla was festiwal, pole namiotowe i 2000 kieszonkowego.
0: Kurka,
1: wodna. Czy to Węgry, to powiem wam, że starczy wam na tyle.
0: To pytanie jeszcze, kogo mamy przy telefonie. Halo, dzień dobry.
2: Dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, co to za zaspana festiwalowiczka?
2: Dzwonicie do mnie o 8 rano, ale z bardzo dobrymi wiadomościami, mam nadzieję.
1: No może się tak okazać. Z nami jest Zuzia. Zuzia, czy ty kiedyś miałaś okazję być na Siget Festiwalu?
2: Nie, właśnie nigdy nie miałam takiej okazji. Zawsze o tym myślałam, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze. Potem zobaczyłam wasz konkurs i po prostu sobie pomyślałam, muszę spróbować.
0: Czy masz jakiekolwiek związki z Węgrami? Czy może chociaż jadłaś jakąś węgierską potrawę chociaż kiedyś? Langosza jakiegoś albo gulasz?
2: No, byłam raz w Budapeszcie, ale było to w listopadzie, więc chęcią bym pojechała tym razem latem.
1: W ogóle ten festiwal jest na jednej wielkiej wyspie. Zresztą aha, Siget po węgiersku to jest wyspa właśnie. I on się znajduje na wyspie. Wszędzie naokoło jest pole namiotowe, na którym będziesz mogła spać, jeżeli oczywiście wygrasz. No, a później, wiesz, wstajesz rano, myjesz zęby i normalnie w kapciach, w piżamie idziesz pod scenę i się bawisz.
2: No to super, to są moje klimaty.
0: To jeszcze powiedz tylko, kto cię tam mocno przyciąga i jaka historia spowodowała, że trafiłaś do naszego formularza, który cały czas czeka na sk.pl?
2: No, przyciągnął mnie głównie zespół Bring Me The Horizon, bo jest on dla mnie bardzo sentymentalny, bo z moim starszym bratem od zawsze go słuchaliśmy. Zamawialiśmy ubrania z Londynu, wokalisty, kiedy jeszcze to w ogóle nie było takie proste, więc jakbym wygrała, to na pewno bym zabrała właśnie mojego brata.
1: No ale super, fani, prawdziwi fani. Bring Me The Horizon będą 14 sierpnia, to jest piątek o 21.30 i myślę, że możemy spokojnie już oficjalnie powiedzieć.
0: Mamy
1: słuchaj,
0: to? Mamy to?
1: Oczywiście!
0: Dajemy to?
1: No, festiwal!
2: Naprawdę?
1: Z polem namiotowym, 2000 kieszonkowego.
2: Nie mogę w to uwierzyć, serio?
1: Na Siget leci do ciebie.
0: To się nie właśnie wydarzyło.
2: A... Jezu, nie mogę w to uwierzyć.
1: Bardzo się cieszymy. No, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał twój telefon do brata.
2: No, ja też jestem tego bardzo ciekawa, bo teraz normalnie skaczę z radości.
1: Zuzia, ja tak sobie myślę, że to jest ten moment, w którym musisz się zastanowić, co byś chciała, żeby twój brat robił dla ciebie do końca życia. To
2: ja
1: jest
2: bym
1: twoja
2: chciała,
1: karta przetargowa.
2: Żeby był po prostu szczęśliwy. O. I żebyśmy zawsze byli razem.
0: Słuchajcie, a u nas teraz mała namiastka Sigetu właśnie.
1: Bo we wtorek, na kilka dni przed tym twoim zespołem, pojawi się na scenie Somb. My Body Isn't Ready.

0: To jeszcze szybka lekcja języka węgierskiego. Nigdy przenigdy nie róbcie tego w knajpie lub gdziekolwiek będziecie na Węgrzech.
1: No i teraz czyli... na pewno jak to powiesz, to wszyscy to zrobią.
0: Oby nie! Jeżeli będziecie zamawiali, nie daj Boże po węgiersku, złocisty napój z pianką, oczywiście bezalkoholowy,
1: To
0: nigdy tego nie róbcie, dlatego że po węgiersku słowo złoty napój z pianką brzmi bardzo podobnie do słowa kubka. I nie pytajcie się, skąd to wiem i nie pytajcie się, co kiedyś zamówiłam w knajpie.
1: Kama uczyła węgierskiego, a za chwilę Jakub Krzyżak w newsach powie, jakie kierunki studiów są aktualnie najpopularniejsze.
2: Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Warto studiować.

0: days. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
1: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz

0: reportaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
7: Na drogach w Iławie teraz tłoczno, zwłaszcza przy rondzie na Skłodowskiej. Ruch w stronę wiejskiej zwalnia. Co z pogodą? Przed południem będzie niemal bezchmurnie. Termometry pokażą 17 kresek. Po południu zrobi się cieplej. Dobijemy do 22 stopni.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: Zbliża się 8.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Groźny wypadek na A1. Przed węzłem Piątek doszło do wypadku z udziałem 4 pojazdów. Rannych, według doniesień lokalnych mediów, zostało 7 osób. Trasa w stronę Gdańska jest zablokowana. Korek ma już kilka kilometrów. Dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu to Adam C., pseudonim Cycu, gangster z więzienną przeszłością, dziś bokser walczący na gołe pięści. Drugi to pseudokibic walczący w MMA, ustaliła Gazeta Wyborcza. Mężczyźni zostali zatrzymani przez kontrterrorystów. Kierunki techniczne wracają do łask. Coraz więcej młodych decyduje się na takie kierunki studiów. Numerem 1 cyberbezpieczeństwo. Na Politechnice Warszawskiej jest prawie 15 kandydatów na jedno miejsce. Jakie inne kierunki znalazły się na podium, piszemy na sk.pl.
9: Jankes,
10: Kama
11: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
12: Prawie 50% wakacji zostało osiągnięte 28 lipca w kalendarzu.
13: No dzień dobry wam mówimy i tak trochę martwimy się o was. Czy wy jesteście już po urlopie, czy może przed?
12: Obawy są co do tych i do tamtych.
14: Ja to jestem i po urlopie, i przed urlopem. Ten rok był bardzo owocny. Dwa razy zaliczona Hiszpania w jednym miesiącu, a tym razem czas na nasze polskie morze. Sprawdzić te rachunki grozy.
12: Co wy chcecie powiedzieć, że 500 zł za obiad dla rodziny to dużo? Tak, właśnie tak chcemy powiedzieć. I macie rację.

0: Zawsze jak człowiek pomyśli, że to o nim śpiewają, to jakoś tak milej mu się robi, że Beautiful People, tak, o tak, a potem patrzy w lustro i mówi, nie, no już to nie, nie,
1: spoko,
0: nie, no,
1: spoko, ja cię nie będę wyprowadzać z błędu, to będzie jedna z tych nielicznych przestrzeni, w których powiem, tak, masz rację.
0: Jeszcze wakacje będą dla was, czy już były, a może jeszcze jesteście w trakcie, dzisiaj pytamy o to cały czas.
1: No właśnie, a wy nagrywacie się na eskowym Messengerze, halo?
2: No siema SK, a ja wczoraj pozbyłem się dwójki dzieci, bo pojechali do dziadków, dzisiaj pozbywam się żony, bo jedzie na wyjazd integracyjny i weekend mam totalnie dla siebie, czyli sprzątanie piwnicy, pranie kanap w domu, standardowo.
1: Przepraszam, czy ma pan brata?
0: Kiedyś był taki film, Kevin sam w domu, to teraz będzie Dawid.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta. Ulica Warszawska 47, Elbląg.
7: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: kolejny dowód na to, że można tańczyć nawet siedząc na krześle. Kama bardzo ładnie daje 10 na 10.
1: O, dziękuję bardzo. Wiktor ma syndrom niespokojnych nóg pod stołem, nie pytajcie skąd wiem. Rusia też wie.
0: Są na to tabletki podobno.
1: Słuchajcie, główny inspektorat sanitarny rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego, co często dzieje się w trakcie lata przy różnego rodzaju drogach.
0: Rozumiem, że to będzie poważna informacja.
1: Poważna informacja. Ona dotyczy dzieci sprzedających lemoniadę.
0: Okej, okay. I co z nimi?
1: I okazuje się, że okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków, owoców i domowych wypieków przez dzieci nie podlega kontroli sanepidu, ba nawet inspektorat pochwalił przedsiębiorczość najmłodszych.
0: Ja tu widzę 365 dni okazji do sprzedaży, pomyślał przedsiębiorca zatrudniając dzieci.

0: To jest na sali jakaś Danka, to właśnie dla niej. Dance the Night i Dua Lipa, a Kama cały czas targa Ruzię, czyli naszego radiowego pieska. Słuchaj, newsa znalazłem jeszcze przed newsami właściwymi, tymi poważnymi. Wyczytałem, że Michał Wiśniewski zapowiada film o sobie. Będzie autobiograficzne dzieło filmowe.
1: O, wow.
0: Podobno rozmawiają z wieloma osobami.
1: Z wieloma osobami, czyli?
0: Z osobami małżeńskimi, wszystkimi pięcioma. Janke!
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
1: Ruch w Iławie płynny, większość ulic przejezdna, ale zachowajcie czujność przy przejściach dla pieszych. Teraz o pogodzie. Niebo prawie bez chmur. Temperatura wzrośnie do 17 kresek. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Wystrzał opony i poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Stryków, jak wiecie z newsów, bus uderzył w bariery, mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczycy.
3: Doszło w tym samochodzie do awarii opony wystrzału. Kierowca nie zdołał oponować samochodu i uderzył w bariery lękochłonne. 5 osób trafiło do szpitali.
2: Przed wypadkiem zatrzymała się cysterna i osobówka, by udzielić pomocy, uderzyła w nie kolejna osobówka. Tu na szczęście nie było rannych, ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne to skutki burz, które wczoraj przeszły przez Podkarpacie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
4: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: Prognozy pokazują, że po chłodniejszym początku tygodnia wrócą upały. Pod koniec tygodnia temperatura znów przekroczy 30 stopni. Historyczny sukces Gdyni. Modernistyczne śródmieście miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To efekt ponad dekady starań.
5: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
2: Powiedziała Esce Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.
6: Kama. I Wiktor.
7: W Radiu RTSK.
8: Dzień dobry się z wami, 9:02. Gdyby wakacje były meczem piłki nożnej, to właśnie zbliżalibyśmy się do końca pierwszej połowy.
9: O, i byłaby przerwa. Tak. Ja lubię przerwę.
8: A ktoś już grał w te wakacje? Ktoś już miał taką zabawę, która nazywa się urlop? Jesteście w trakcie, a może dopiero to przed wami?
10: Ja jestem po urlopie, zaraz będę w trakcie i nadal będę przed.
9: Och, podoba mi się. Musimy to rozrysować i za rok będę robiła dokładnie to samo.
8: Na pytanie, kim pani jest, pani odpowiada, jestem wszystkim.
9: Skopy Messenger czeka, więc jak coś, my również czekamy.
8: Justin czeka, Nicki Minaj czeka.

0: Ale jest atmosferka, pachnie wakacyjną miłością. Kwiatkowski i Margaret razem do pary.
1: Oj tak, ładnie. Wiktor nawet się trochę bujał, zamknął oczy i zaczął się sam przytulać. Tak, wiecie, objął się i tak po pleckach się smarał.
0: Ale jak spojrzałem w wiadomości, to aż mnie zmroziło, słuchajcie, bo piekło zamarzło.
1: Co się stało?
0: Znaczy morskie oko zamarzło właściwie. Górale obniżają ceny. Pierwszy raz...
1: Przepraszam, powtórz to jeszcze raz.
0: Historia nie zna takich przypadków, ale turyści przebywający pod Tatrami okazuje się, że pierwszy raz zanotowali... spadek cen noclegów w Zakopanem.
2: O Jezusicku, to ja proponuję dopłaty do górala teraz.
0: Program Góral Plus?
2: Tak, ja miałem taki program na komunie.
0: Faktycznie.
2: Góral Plus.
1: Pytanie tylko, gdzie tu jest haczek? Ciupaga.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza. Bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji. Przy zakupie dwóch takich samych produktów otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Wakacje 2026, a oni dalej pasują, dalej dobrze brzmią. 20 minut zostało do 10. Właśnie, a propos wakacji, prowadzimy badania terenowe, bo już prawie połówka tych wakacji tegorocznych wyprzed, po, w trakcie.
1: Cześć Eska, ja to już w ogóle zapomniałam, że byłam na wakacjach, bo byliśmy na przełomie maja i czerwca, ale jakie to były wakacje, akurat czy dokończyłam 30 i mój mąż zabrał mnie do Stanów Zjednoczonych, zjechaliśmy całe zachodnie wybrzeże Chevroletem Tahoe. To były wakacje życia po prostu, ale jestem już tak zmęczona i potrzebuję na kolejne.
0: Takiego męża tylko pozazdrościć. No ale nie każdy ma możliwość i pieniądze, więc uwaga, sprawdziłem dla was opcję budżetową. Województwo warmińsko-mazurskie, lubelskie, również małopolskie, pomorskie oraz opolskie. Niech każdy sobie wybierze, gdzie ma bliżej. Jest 5 miejscowości, wsi lub osad w tym kraju, które nazywają się Ameryka.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Biuro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ, producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
11: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
14: Pewnie.
13: Serio? A gdzie?
14: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
15: I po reklamie.

0: to już jest prawie koniec, to już prawie nie ma nic, jesteśmy prawie wolni, prawie możemy iść. Za chwilę 10.
1: No tak, ale Łukasz Zduńczyk przejmie stery, więc będziecie w dobrych łapkach i pod dobrym mikrofonem, ale my będziemy jutro o 6 rano. Tak. Chyba, że Wiktor zaśpi.
0: Nie no, jak, gdzie, co, mam 8 budzików ustawione.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
12: Przedpołudnie w Iławie zapowiada się na mieszankę chmur i słońca. Na termometry pokażą przyjemne 18 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc to idealny pas na relaks na świeżym powietrzu. Zachmurzenie umiarkowane.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Jest 10. SK News, Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. To po wypadku na Krajowej 62 między Wyszkowem a Łochowem na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się tam z osobówką. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje was na objazd S8. Dziś Komitet Polityczny PiS zatwierdzi wykluczenie około 40 polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że założą oni klub parlamentarny. Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami na Półwysep Iberyjski. Pojedziemy moduł GFFF, czyli 105 strażaków specjalizujących się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
14: Ich plusem jest to, że możemy dotrzeć w bardzo trudno dostępne miejsca, gdzie dojazd pojazdami jest utrudniony.
13: Wylot zaplanowano na 1 sierpnia. Czerwone tramwaje znikną ze Śląska i Zagłębia. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia zmienia kolor komunikacji miejskiej. Teraz wszystkie pojazdy będą żółte, a pierwsze wyjadą na ulicę w listopadzie. Ale nie chodzi tylko o malowanie. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
15: Minuta po godzinie 10. Dzień dobry, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj z wami spędzę przedpołudnie. Może w pracy, może na wakacjach, ale niezależnie od tego, co macie do zrobienia, pamiętajcie, najpierw kawa, potem sprawa. Więc ja po kawę i po hity, które mam dla was. Dawid Podsiadło, to co masz ty na początku, potem Shakira i Daj Daj.

0: Do ostatniej nutki Sienna Spyro na antenie Radia SK. Great Expectation, ale to jest głos. 16 minut po godzinie 10. Spędzamy to przedpołudnie razem, z czego bardzo się cieszę. Ogórki rozmawiające ze sobą. Wielkie ogórki. Nie, nie, to nie to, że mi się to przyśniło, tylko taki mural z ogórkami powstał ostatnio na ścianie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konkretnie na jednym z akademików. No i ten mural nie tylko ma cieszyć oko, on ma przede wszystkim służyć społeczeństwu, ponieważ mówi o tym, że kiszenie ogórków jest całkiem okej i może nam wyjść na zdrowie, ale kiszenie emocji w sobie już na zdrowie nam nie wychodzi. To w ramach akcji Kiś ogórki, nie emocje. Zresztą jak wejdziecie na stronę internetową tej akcji, to znajdziecie sporo namiarów na ludzi i na instytucje, które mogą wam pomóc, jeżeli nie radzicie sobie do końca z tym, co was otacza i z emocjami. Zachęcam do korzystania. Nie ma w tym nic absolutnie złego i wstydliwego. Oczywiście można wyrzucać emocje też na swój sposób, każdy ma najlepsze. No w pracy oczywiście, że można pójść do szefa i powiedzieć mu, co się o tym wszystkim myśli, ale no reakcja może być różna. Jak ktoś potrzebuje, zawsze też może nagrać głosówkę na Messengerze Eski, chętnie posłucham. Za chwilę gramy dalej, Mosey Man Underneath the Blue, no i hymn męskiego grania tegoroczny wam zagram.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta, ulica Warszawska 47, Elbląg.
7: Volkswagen.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: 10:36 na zegarkach, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony. Enrique Iglesias i Sean Paul, ich bailando już za nami, a może by tak jakieś bailando ze swoją ekipą w górach, na Mazurach albo nad morzem?
1: SK dowozi kampera.
0: Dokąd chcecie, będziecie mogli pojechać. O ile oczywiście zgarniecie kluczyki do naszego kampera, podstawimy wam tego zatankowanego kampera. Czwartek, no i oddamy na taki przedłużony weekend. Zbierzecie ekipę, albo swoją rodzinę, albo przyjaciół, albo znajomych z pracy i ruszycie przed siebie. Hulaj dusza, piekła nie ma tak naprawdę. Jeszcze można się zgłosić, żeby w ten najbliższy weekend, a zapowiada się piękna pogoda, z naszego kampera skorzystać. Zgłoszenia przez naszą apkę, więc jeżeli jeszcze nie macie na swoim smartfonie aplikacji Radia SK, to koniecznie ją ściągnijcie. Nic to nie kosztuje, a zabawa może być niezapomniana.
1: SK dowozi kampera.
2: Reklama.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
10: I po reklamie.

człowieku sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: powolutku zbliżamy się do godziny 11. 6 minut nam konkretnie zostało. Za nami DNA Just a Game. Tymczasem czytam, że podobno Czesi coraz częściej zamiast Chorwacji wybierają polskie morze i nasze plaże. I w porównaniu z zeszłym rokiem już wiadomo, że będzie ich więcej na wakacjach. Na przykład w Sopocie, które to miasto przez Czechów nazywane bywa polskim Monte Carlo. Może my sami nie doceniamy to, co mamy. I inni muszą nam to pokazać i udowodnić. Jeżeli ktoś z Czech nas teraz słucha gdzieś nad morzem, to ahoj! I na tym się moja znajomość czeskiego kończy, ale jak tak siedzimy w pracy i nie mamy wcale urlopu i obserwujemy to, co się dzieje dookoła, to czasami się czujemy w miejscu pracy jak w czeskim filmie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: S.K.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
5: W Iławie na wtorkowe południe przygotujcie się na mieszankę chmur i słońca. Termometry pokażą 18 kresek, co jest całkiem przyjemne. Po południu temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o chłodne podmuchy.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. SK. SK.
6: Wolicie sport, koncerty, czy może głośne, szybkie samochody? W SK Summer City mam dla Was wszystko. Mati Fuczyło, zaczynamy już teraz, a zaczynamy od meczu Polska-Anglia. I nie mam tu na myśli rozgrywek w ramach Ligi Narodów i tak dalej. Tym razem mówię o ikonach polskiej i angielskiej piłki, które pojawią się na murawie w Chorzowie. Stadion Śląski będzie czekał na Was 5 września. To świeżo po wakacjach, ale będzie się działo. Kupujcie bilety, bo do zobaczenia właśnie największe gwiazdy polskiej i angielskiej piłki. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jednak największe gwiazdy polskiej muzyki, to m.in. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino będą czekali na Was w trzech miejscach. W końcu męskie granie trwa, przed nami Wrocław, przed nami Kraków i przed nami Warszawa. Jeszcze wspomniane głośne, szybkie samochody, ich możecie spodziewać się w Kielcach już bardzo niedługo, tam Flat Out Festival.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Wybiła 11 czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, wciąż jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Sprawę bada policja, a o szczegółach przeczytacie na sk.pl. Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Wstrząsy na południowym zachodzie kraju miały magnitudę 7,1. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami dla mieszkańców wybrzeża. Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. Kierowca Mercedesa, zanim został zatrzymany, uszkodził dwa auta.
1: Powodem ucieczki 24-latka był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Informuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Samochód nie miał badania technicznego i OC. Kierowca był pod wpływem narkotyków. 24-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Coraz więcej Czechów przyjeżdża nad Bałtyk. Publicyści z Pragi zaczęli nawet określać nasze wybrzeże drugą Chorwacją. Czechów przyciągają niższe ceny, dobra infrastruktura i wysoki standard usług.
2: Minuta po godzinie 11, Michał Hanczak z tej strony. Gram wam kolejne hity na czasie. Self-Aware od Temper City na dobry początek, potem m.in. Pergini jego Sama. A potem to zajrzę do portfeli. Ale spokojnie, no jak mnie nie wpuścicie, to nie zajrzę.

0: To jest Radio SK, 15 minut po godzinie 11 gramy. Oczywiście hity na czasie idealne na lato. Za nami Shakira, przed nami Andy Dust, na przykład jego Zokaria. Będzie też ostatni dzień lata, chociaż jeszcze tego lata przed nami całkiem sporo. Gips i Igo się pojawią. Wczoraj mieliśmy Dzień Samotności i mam wrażenie, że mój portfel idealnie uczcił ten dzień, ponieważ jak zajrzałem do tego portfela wieczorem, to zauważyłem, że jest tam jedna osamotniona dycha. 10 złotych polskich. Banknot z Mieszko pierwszym. No i tak sobie pomyślałem, że oczywiście końcówka miesiąca dotyka nie tylko mnie pewnie. I może rzucę wam takie pytanie, jestem ciekawy waszych pomysłów. Na co najlepiej wydać dychę? No właśnie, czy da się w ogóle za dychę coś fajnego kupić? Macie jakieś pomysły? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jeżeli ktoś mnie jakoś wyjątkowo przekona, to może tę dychę mu oddam i będzie mógł sobie to coś kupić. Na co najlepiej wydać dychę, tak na koniec miesiąca? Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Ring My Bell. Nie do końca wiem, o co chodzi z dzwonieniem tym dzwonkiem. Nie wiem, od roweru? Age na naszej antenie to jest nowość, chociaż hit oparty na starej piosence z końcówki lat 70. 25 minut do 12. Mam ostatnią dychę. Na co ją wydać? Wasze rady, wasze biznes, plany na koniec miesiąca, mile widziane jako głosówki na Messengerze Radia SK. Paweł rozbił tę dychę.
1: Za 4,50 kupuję parówki, za 5,50 cztery bułki i mam zarąbiste hot dogi.
0: No ale gdzie jakiś ketchup, gdzie jakieś dodatki? No dobra, to poniekąd jeszcze w temacie Borys.
2: Dychę najlepiej zainwestować w siebie i kupić jakąś słodką czekoladę.
0: No to jest zdecydowanie inwestycja, która procentuje. Z jednej strony dobrym nastrojem, przynajmniej przez chwilę, ale z drugiej strony no dodatkowymi kilogramami z czasem. I potem to trzeba iść na siłownię i dopiero tam ma się za dyszkę.
3: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Bo Węgiers Siegel to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Siegel z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Kto z was odlicza do urlopu, ten pewnie już ledwo dycha w pracy. Bardzo dobrze was rozumiem, ale staramy się tak grać, żeby dodawać wam trochę energii w tej robocie. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to przed chwilą na antenie Radia SK. Ledwo dycha, no dycha jest, ostatnia dycha w portfelu na koniec miesiąca. Ja was pytam o to, na co najlepiej ją wydać. Ania napisała na Messengerze Radia SK: dychę najlepiej wydać na piękną różyczkę dla swojej kobiety, obiecuję, że zaprocentuję. Tak pisze Ania. Są różne szkoły, jeśli chodzi o temat tych róż i tak dalej. No, telewizyjny klasyk mówił coś zupełnie innego.
1: Jednego razu prosiłam u niego, że kup mi proszę róże, cięte róże, kilka róż. Marzy mi się po prostu dostać bukiet. Po powrocie do domu dostałam słoik śledzi, bo stwierdził, że róże zwiętną, a śledzie zjesz.
2: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
3: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
8: Pewnie.
7: Serio? A gdzie?
8: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
13: Na drogach w Iławie wolniej na ulicy Niepodległości w stronę centrum, zwłaszcza przed rondem, gdzie ruch jest gęstszy. Wkrótce słońce zacznie się przebijać przez chmury, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Wieczorem możemy liczyć na maksymalnie 20 stopni.
11: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka Sejmu. Nieoczekiwany po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Po blisko 3 latach obecnej kadencji PiS zgłosił nowego kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości, to polityczny ruch.
15: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
14: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. O 17.00 zbierze się komitet polityczny PiSu, który ma podjąć ostateczną decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i około 40 posłów. Z kolei o 20.00 ekipa byłego premiera będzie rozmawiać o tym, co dalej po decyzji komitetu. Prawie tona marihuany ukryta w kontenerach z ubraniami. Funkcjonariusze KAS przechwycili kontrabandę. Narkotyki do Gdyni przypłynęły z Kanady, a za próbę ich sprowadzenia do Polski grozi do 20 lat więzienia. Zinedine Zidane, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-latek zastąpił Didiera Deschamps, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt.
16: Są dwa bardzo podobne słowa na literkę P na 5 liter. Praca i plaża. 3 litery się zgadzają, a znaczenie tak inne. No i pewnie niektórym bliżej jest teraz do plaży, niektórym do pracy, ale wszystkim będę starał się dobrze zagrać. Minuta po 12. Hanczak, witajcie. I żeby nie być gołosłownym, od razu zaczynam od hitu Save My Love to Kygo i Khalid na antenie Radia SK.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Uwaga, teraz w Radiu SK będzie darmowa lekcja marketingu i przedsiębiorczości. A to Sorry Papi, Topic i Becky G, nowy hit wakacji na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 12, za chwilę Terry Swims, Hanczak z tej strony przy mikrofonie. Happy endem się zakończyła dyskusja o tym, czy dzieci mogą sprzedawać legalnie lemoniadę, dorabiając sobie w wakacje gdzieś na przykład przy drodze, czy gdzieś przy plaży. Mogą. Wszystkie najważniejsze instytucje, które za to odpowiadają, czyli prześwietlają różnego typu działalności gospodarcze, mówią: okej, nie trzeba żadnych formalności, dzieci nie muszą zakładać firmy, nie muszą mieć kasy fiskalnej, nie muszą podlegać jakimś tam różnym przepisom sanepidu. No, ważne, żeby dbały o higienę i ważne, żeby miały nadzór dorosłych, ale niech uczą się przedsiębiorczości i lemoniadę sprzedają. I bardzo dobrze podpisuję się pod tym. Ale wiadomo, reklama dźwignią handlu, więc teraz uwaga, jeżeli jakieś dzieci mnie słuchają i chcą sprzedawać lemoniadę, ewentualnie dorośli słuchają i chcą podpowiedzieć dzieciom hasła reklamowe, którymi mogą się dzieci reklamować gdzieś tam właśnie przy trasie, gdzie sprzedają tę lemoniadę, za darmo wujek Hany wam te hasła teraz daje. Uwaga! Wybierz naszą lemoniadę, człowiek zawsze po niej daje radę. To jest jedno. A po naszej lemoniadzie człowiek smutny bywa rzadziej. To drugie. Lemoniada szybko znika, raz, dwa kupuj, robiąc blika. Radio SK. Nie biorę żadnych odsetek od tego, bierzcie, bierzcie.
1: Reklama. Volkswagen w twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta. Ulica Warszawska 47, Elbląg.
2: Volkswagen.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Dolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Nowym albumem udowodniła, że ciągle nosi koronę królowej popu. Madonna i Hang Up, czyli nieco starszy hit na antenie Radia SK, ale przecież zawsze na czasie. 22 minuty do godziny 13. Za chwilę Miu i Zalia. Za chwilę, dobra, jeszcze trochę. Nowy rok akademicki, to dopiero w październiku. Będzie nowy kierunek na Politechnice Częstochowskiej. Grupa PKP, czyli Polskie Koleje Państwowe, uruchomiły albo uruchomią kierunek dla zainteresowanych studentów. Inteligentne systemy transportu kolejowego, tak się ten kierunek nazywa i faktycznie ma wystartować w październiku, no ale to koleje, więc może być opóźnienie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: 5 minut zostało nam do godziny 13 w Radiu SK. Run, Run River, David Guetta i Alok. Mam takie wrażenie, że oni trochę inspirowali się starym hitem Bonnie M. By the rivers of Babylon. I też nawet tam o rzece coś jest, nie? No nie mam żadnych bonów dla was, ale mam w portfelu ostatnią dychę i po godzinie 13 będę znowu was pytał, na co najlepiej wydać dychę. Głosówki z waszymi pomysłami mile widziane na Messengerze Radia SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
8: Słońce będzie się przeplatać z chmurami, a temperatura osiągnie około 20 kresek. Wieczorem nieco chłodniej. Na drogach w Iławie zwolnicie na Niepodległości w stronę centrum, a na Sobieskiego w kierunku Parku Miejskiego czeka Was powolna jazda przed rondem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Eska. Eska.
9: A może by tak poskakać na nartach? No dobra, wam tego nie proponuję, ale inni będą to robić. Mati Pczyło to jest Eska Summer City, inni, czyli skoczkowie narciarscy, ci najlepsi. Już niedługo przed nami Grand Prix w skokach narciarskich kobiet i mężczyzn. Do zobaczenia to w Wiśle, 1 i 2 sierpnia. Wpadajcie i kibicujcie jak najgłośniej. Teraz jednak opcja na to, aby trochę się pośmiać. Kabaret Neonówka ma nowy program. Już niedługo Tarnów, będzie też na przykład Bielsko-Biała. I jeszcze od nowa festiwal to opcja dla tych, którzy bardzo lubią muzykę, polską muzykę. Tym razem od nowa festiwal zagląda do Kielc, to 14 sierpnia. Od 15.30 na scenie zobaczycie m.in. Korteza, Igo, Zalię, Ralfa Kamińskiego czy Kasię Sienkiewicz. Już teraz życzę wam dobrej zabawy.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Tak premier komentuje pobicie pary młodych Ukraińców we Wrocławiu. Musimy wydać wojnę tej przemocy, mówił Donald Tusk.
12: Patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
11: Jeden z dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary usłyszał właśnie zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany drugi sprawca, który usłyszy ten sam zarzut. Obu grozi 5 lat więzienia. Policja wciąż szuka trzeciego sprawcy. Niezgodne z konstytucją, takie jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Chodzi m.in. o wzory dokumentów dotyczących odpisów aktów małżeństwa. Kto wybiera się do Morskiego Oka, jutro musi uważać. Dojazd z Zakopanego między Zgorzeliskiem a Wierchorońcem będzie utrudniony przez remont. Kierowcy muszą jechać przez Bukowinę Tatrzańską.
13: Super mają ci, którzy jutro będą jechali do Morskiego Oka mimo wszystko. Przed większością z nas jednak góra roboty jeszcze dzisiaj, ale mam nadzieję, że z Eską będzie lżej. 2 minuty po 13 gramy oczywiście Daria, Dawid, Vito, czyli i ciebie też bardzo, a za chwilę Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: Bananach oczywiście, chyba każdy rozpoznał. ITP i TD to jest jej nowy hit, który gramy w Radiu SK 18 minut po godzinie 13. Za chwilę Tate McRae, Gibbs i Kukon też będą. A że koniec miesiąca, no to wiadomo, że ledwo dycha nasz budżet domowy. U mnie w portfelu ostatnia dycha i pytam, na co najlepiej ją wydać. Wasze pomysły na Messengerze Radia SK przychodzą. Bartek?
1: Za 10 zł to ja bym życie ułożył. O. Za to 10 zł to bym kupił kajzerkę, szynkę i ser i zrobił kanapkę na koniec miesiąca.
0: No, powiem ci, przeżyć do końca miesiąca na jednej kajzerce, no to jest niezły sukces, ale może w końcu byłbym w deficycie kalorycznym. Nikola?
2: Za dyszkę możecie kupić gryzaczki dla psów. Pozdrawiamy.
0: Nie ma tak jak pomyśleć o kimś, zwłaszcza o piesku. Bardzo dobrze, to jeszcze Adam.
3: Ostatnią dyszkę można wydać na meliskę, co by dotrwać do 10 i powitać kolejne dyszki.
0: O, to jest dobry plan. A dobrze, że ja mam wypłatę z ostatnim dniem miesiąca. Natomiast melisa zawsze się przyda, zwłaszcza jak się pracuje, nie?
4: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
16: Trawnik, kwiaty?
15: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
17: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Tak jak Carly Rae Jepsen, kiedyś myślałem, że zadzwoni, ale telefon głuchy do dziś. 13.37 na zegarkach. W sprawie ostatniej dychy w portfelu Piotrek się odezwał.
1: Ja tą dyszką to bym sobie otarł łzy.
0: Na szczęście w Radiu SK mamy dla was w kontekście festiwalu Sziget w Budapeszcie 2000 zł na wasze wydatki festiwalowe, a więc znacznie więcej dyszek. A do tego oczywiście jeszcze podwójny karnet na Sziget, no i miejsce na polu namiotowym. To wszystko do zdobycia u nas codziennie. Zgłaszajcie się przez naszą apkę, a być może już niedługo pojedziecie na festiwal do Budapesztu, a na nim m.in. Luis Capaldi, Zara Larsson, Florence and the Machine i Sombre. Jego hit 12 to 12 już za chwilę.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
12: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
14: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
19: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
20: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: coś bez przerwy.
1: Ja tak zajrzałem do służbowego maila i mógłbym zaśpiewać bez przerwy to coś. Tam ciągle coś czeka, ciągle jakaś sprawa do załatwienia, ciągle jakiś mail do odpowiedzenia.
2: Mam nadzieję, maile? Wakacje
1: wy
2: są.
1: Już możecie wrzucić na luz. Łukasz Zduńczyk się pojawił w studiu.
2: Elo, elo, będę grał hit na czasie.
1: Ale nie tylko Eli, różnym dziewczynom
2: różne,
1: i chłopakom.
2: Wszystkie będą.
1: A to był Łajcior, oczywiście Palar i Mercury to coś tuż przed 14. Hanczak. Do usłyszenia jutro po 10.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta. Ulica Warszawska 47, Elbląg.
7: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosz-Serwis Przemkar.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
16: Po południu w Iławie spodziewamy się 21 kresek z przewagą chmur, ale słońce czasem się przebije. Wieczorem temperatura spadnie do 20. Na drogach teraz tłoczniej na alei Jana Pawła II, ulicy 3 Maja i Ostruckiej przed rondem na Nową Wieś.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche-Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK. SK.
18: Będzie głośno na każdej z tych imprez, chociaż każda z tych imprez będzie zupełnie inna. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, a zaczynamy od meczów towarzyskich reprezentacji Polski w siatkówce. Od 11 sierpnia będzie opcja na to, aby pokibicować w Koszalinie. Tam m.in. mecze Francja-Włochy, ale też Polska-Ukraina czy Polska-Włochy. Będzie tego zdecydowanie więcej. Kibicujcie i wpadajcie. Speedland Festival to z kolei impreza, która szykuje się w Krośnie. Już niedługo tam do zobaczenia bardzo szybkie samochody, szczególnie te, które będą jeździły raczej bokiem niż prosto. Jeszcze Sun Lake Music Festival to w Żywcu 29 sierpnia, a na scenie ci, którzy znają się na elektronicznych brzmieniach, które możecie znać i lubić chociażby z SK Live Remix, no to 29 sierpnia wpadajcie.
17: SK. SK. SK.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne popołudnie i wieczór przed nami. O 17.00 Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. 3 godziny później spotkanie Morawieckiego i jego zwolenników.
12: Będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
0: Przekazał były premier, a przypomnijmy, w piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że grupa posłów zrezygnowała z członkostwa w partii. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Łódzkie Archiwum Mix zatrzymało mężczyznę, który jest w tej sprawie podejrzewany, a trafił do tymczasowego aresztu. Do przełomu doprowadziła ponowna analiza materiału dowodowego i nowoczesne badania DNA. Pomnik przyrody zdewastowany na terenie jaskini Bajka w Gądeczu, niedaleko Bydgoszczy, ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. Cenny zabytek jest położony na obszarze Natura 2000, a usunięcie farby będzie bardzo trudne. Sprawą zajmuje się Policja, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i dyrektor Parku Krajobrazowego.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: W Radiu SK!
22: I to jest właśnie bardzo dobry plan na popołudnie. Sprytny plan jest taki, żeby teraz w pracy pójść na jakąś przerwę obiadową, potem jakaś kawka i już się powoli kierujemy do wyjścia. Wakacje są w AWS-ce, bardzo letnie granie. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Sugar Babes i wakacyjny hit zawsze na czasie. Tak właśnie wrzucamy na luz w Radiu SK we wtorkowe popołudnie, 17 minut po godzinie 14. Musimy to zrobić do 5 sierpnia, bo inaczej, słuchajcie, nam wszystko przepadnie. Ważne przypomnienie dla tych, którzy używają aplikacji mObywatel. Jeżeli nie zalogujemy się do tej aplikacji do środy w przyszłym tygodniu, to stracimy ważność różnych dokumentów, jak na przykład mDowód, legitymacja szkolna czy studencka. Także warto to zrobić, zróbmy to. Tylko że tu się pojawia inny problem, prawda? Jakie my hasło mieliśmy? Ja nie pamiętam, bo oni tam kazali jakieś trudne hasło ułożyć z różnymi kombinacjami cyfr, liczb, znaków i w ogóle, żeby haker nie mógł odgadnąć. No to my takie zrobiliśmy, że i haker nie zgadnie i my przy okazji też.
1: Radio SK. Reklama.
2: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
9: Pewnie.
8: Serio? A gdzie?
9: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
10: I po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że SK gra najlepsze nowości.
2: Zaczynają się w SK.
1: Z nami jesteście na czasie, krótko mówiąc, i teraz będzie numer, przy którym już można zacząć odliczać czas do weekendu, bo numer się nazywa Weekend. I to jest naprawdę bardzo ciekawe imprezkowe połączenie. Meduza i Khalid. Meduza to włoskie trio, które znacie z hitu Bad Memories. A Khalid to ten gość z takim charakterystycznym wokalem w hicie All I Know. No to sprawdźmy teraz, co wyszło z tego połączenia. Meduza i Khalid, Weekend, już teraz wlatuje na antenę Radia SK.

0: sobie jedną rzecz ustalmy. Co to w ogóle oznacza wrzucić na luz? Jak to u was wygląda? Dajcie znać, co dla was oznacza wrzucić na luz. Co się musi wydarzyć, żebyście się czuli po prostu tak wyluzowani, zrelaksowani, żeby fajnie było, krótko mówiąc. No ja się wam przyznam, że dla mnie wrzucić na luz to oznacza oglądanie Rancha po pracy. Ja jestem uzależniony. A jak to u was wygląda? Może wrzucić na luz oznacza popołudniowy spacer z psem? A może 15-minutowa drzemka, która zamienia się w godzinę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dla nas wrzucanie na luz oznacza najlepsze hity na czasie, które was rozluźnią. David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls to na pewno przed 15.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w dyskowej apce i
4: jedź na Siget z Radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.

0: No i tak właśnie brzmią wakacje z hita widacza się w Radiu SK. Bibi Rexha i David Guetta wrzucają na luz razem z nami, a ja was pytam, co to w ogóle oznacza wrzucać na luz? Jak to w waszym przypadku wygląda, Kazik?
1: U mnie wrzucić na luz, zabierę koszarkę i sobie trawę koszę, żeby żona mi nie marudziła.
0: Kaziu kosi trawę nawet jak nie trzeba, on wyrównuje każde źdźbło, żeby trawka była równiutka jak na Stadionie Narodowym podczas meczu kadry. Kazik, tylko pamiętaj, żeby to wszystko wiarygodnie wyglądało, musisz potem udawać zmęczonego i zasnąć na kanapie w ubraniu. Wtedy może druga połówka ci nawet uwierzy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Volkswagen w Twoim mieście. Zapraszamy do naszej nowej, gościnnej przestrzeni, w której możesz spokojnie poznać oferty na najnowsze modele Volkswagena i porozmawiać z ekspertami o tym, co najlepiej odpowiada Twoim codziennym potrzebom. Bez pośpiechu, bez presji. Dokładnie tak, jak lubisz. Odwiedź nas i poczuj się jak u siebie. Zapraszamy do Volkswagen Home Plichta, ulica Warszawska 47, Elbląg.
3: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
8: Po południu w Iławie słońce będzie się przeplatać z chmurami, a temperatura osiągnie przyjemne 21 kresek. Na drogach sytuacja wymaga cierpliwości, zwłaszcza na rondzie przy Skłodowskiej i Ostródzkiej, gdzie ruch jest spowolniony. Zachowajcie ostrożność.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim parku wodnym. 7-letni chłopiec przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu. Żaden z ratowników tego nie zauważył. Śledczy przesłuchali ratowników, zabezpieczono też nagrania z monitoringu.
10: 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
9: Mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej, przebywa na intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Lekarze walczą o jego życie, choć jego stan określają jako krytyczny. Silne trzęsienie ziemi w Japonii miało magnitudę ponad 7 i nawiedziło południowy zachód kraju. Władze informują o dziesiątkach rannych i uszkodzonej infrastrukturze. Do Polski wracają upały. Już jutro ma zrobić się zdecydowanie cieplej, a ponad 30 stopni możemy spodziewać się już w czwartek.
11: Najgoręcej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni.
9: Mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski. W sobotę w większości kraju szykują nam się gwałty. Gwałtowne burze.
12: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
13: Wrzuć, wrzuć na luz.
14: No i my się, słuchajcie, na tym znamy. Jak mało kto, gramy takie numery, przy których możecie poczuć wakacje, możecie się rozluźnić i żebyście jeszcze nie ziewali w drodze do domu w korkach po pracy. Joe na początek, potem Majestic i Bonnie M. Rasputin. To jest Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale się nastrojowo i romantycznie teraz zrobiło. Zaria w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i właśnie Kamil, nasz słuchacz, ma bardzo romantyczny plan na ten wieczór, bo ja was zapytałem, co dla was oznacza wrzucić na luz. I teraz dzieci zasłaniają uszy.
1: I ja mam relaks wtedy, jak dzieci pójdą spać, a z żoną zostajemy sami. Potem to już można i spać.
0: Sprytny plan na wieczór. No tak, wtedy to jest miło, jak dzieci zasną, bo w końcu jest łazienka wolna i się może umyć. No i to może być przyjemny wieczór, pod warunkiem, że twoja druga połówka nie zaśnie, jak będzie czekać na ciebie, aż wrócisz z łazienki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
5: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: usłyszeć ten numer chwilę po tym, jak wsiedliśmy do samochodu po pracy, to jak się napić Melisy w ATB w Radiu SK. A teraz szokujący sportowy news. Nie rozumiem tego zachowania, naprawdę. Słuchajcie, Robert Lewandowski podobno odrzucił ofertę za kosmicznie wielkie pieniądze. Zanim odszedł do Chicago z Barcelony, to podobno dostał ofertę z Arabii Saudyjskiej. I słuchajcie, Saudyjczycy oferowali Lewemu 100 milionów euro za jeden rok gry. Ponad 430 milionów złotych, ale on stwierdził, że woli iść do Chicago za wypłatę jakąś 5 razy mniejszą. Dlaczego? Dlaczego stwierdził, że woli zarabiać mniej? No ciekawe. Słuchajcie, może on się po prostu przestraszył, może tak przeliczył, stwierdził, nie no, jak ja będę tyle zarabiał, to ja jeszcze częściej będę musiał wybierać nowy samochód, częściej będę musiał z żoną na zakupy jeździć, to się chłop przestraszył. Lewy to jest prawdopodobnie jeden z niewielu Polaków, który o pieniądzach może powiedzieć, co za dużo, to niezdrowo.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.
7: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31.

0: Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
7: I po reklamie.

0: Ten numer jest tak dobry, że aż ciarki przechodzą. Alan Walker i Ava Max. Jak finał horroru trochę to brzmi. I to brzmi jak podkład muzyczny do aktualnej prognozy pogody. Nadchodzą kosmiczne upały do Polski. Aż się prosi, słuchajcie, żeby gdzieś przy tych upałach, przy tej pięknej pogodzie wyjechać. I wtedy wchodzimy my, a raczej wjeżdżamy eskowym kamperem. Jeżeli chcecie zgarnąć eskowy dom na kółkach, no to nic prostszego. Zgłaszajcie się we wskowej apce na smartfony. I to jest kamper, słuchajcie, z nabitą klimą, także nie bójcie się. No i też paliwo jest zatankowane pod korek. Jeśli chcecie zgarnąć eskowego kampera na przedłużony weekend, wpadajcie do eskowej apki na smartfony, tam wysyłajcie darmowe zgłoszenia i może już w czwartek eska dowiezie wam kampera.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl. Eska.

0: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
1: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
10: Pewnie.
9: Serio? A gdzie?
10: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
15: Po południu w Iławie słońce będzie się przeplatać z chmurami, a temperatura osiągnie 21 kresek. Na drogach większy ruch na ulicy Biskupskiej w stronę centrum, a na alei Jana Pawła II przy cmentarzu komunalnym kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
13: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie jest ważne. Premier może już wyznaczyć datę wyborów prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski pójdą do urn w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października.
17: Sprawa została zamknięta. Wnioskodawcy już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
16: Tłumaczy Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. Według niego na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. Lada moment w Białym Domu ruszą rozmowy między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem. Głównym celem wizyty umocnienie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy w sprawie wojny z Rosją. Według doniesień prezydent Ukrainy ma też zaproponować budowę fabryki dronów w USA. 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa jarmark Świętego Dominika. Do 16 sierpnia Główne i Stare Miasto wypełnią stoiska wystawców z kraju i zagranicy.
18: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że to jest bliżej. Te starocie są tu niż tam, podoba się.
19: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
16: A na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk.
20: Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
20: Radio SK.
22: Dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej, także Eska się poleca jako playlista do treningu cardio, żeby zachować odpowiednie tempo, ale jeśli czeka Was trening taki bardziej siłowy, to my też tak zagramy, żebyście nie usypiali na ławce do wyciskania. Łukasz Duńczyk, polecam się, Sanach teraz, a za chwilę Daj Daj od Shakiry.

0: Ten numer wchodzi do głowy w tempie ekspresowym i podbija aktualnie media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w ESC. Per Jean za nami, to są właśnie hity na czasie. To jest Rzuć na luz w Radiu SK, 17 minut po godzinie 16. I teraz potrzebuję waszej pomocy, słuchajcie, bo dostałem bardzo dziwną, tajemniczą głosówkę od naszej słuchaczki Julii i ja nie wiem, co to jest za dźwięk, może wam się uda rozszyfrować, posłuchajcie. To jest coś takiego, to jest jakieś klepanie? Mlaskanie, może obiad je? Chyba nie. Jak myślicie, co to jest? Co to za dźwięk? O właśnie, jeszcze głośniej. Co robi nasza słuchaczka Julia we wtorkowe wakacyjne popołudnie? Jeśli ktoś wie, nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia Eska, to ja wam wyślę eskową koszulkę z napisem cześć. Tylko odgadnijcie, o co w tym dźwięku może chodzić. A ja wam za chwilę zagram m.in. Ebena w Radiu Eska.
1: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jest...

0: www.mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz miasta Złotoryja Paweł Kulik oraz Radio SK zapraszają na Dni Złotoryi i Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota w ramach SK Music Tour. Już 2 sierpnia startuje największe złote święto w Europie. Wielka inauguracja i historyczny korowód. Czekają na Was emocje, rywalizacja i wyjątkowa atmosfera na Złotej Arenie nad Złotoryjskim Zalewem. Złotoryja mieni się złotem. Partner wydarzenia Miasto Złotoryja. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: wakacyjny hit zawsze na czasie. Lerek, Innowator, Moja panienka na antenie Radia SK. A nasza słuchaczka Julia wysłała taką dziwną, tajemniczą głosówkę na Messengerze Radia SK. I się tak wspólnie teraz zastanawiamy, co nasza słuchaczka Julia o tej porze może robić, to co to może być? Po prostu zasypaliście eskowy Messenger głosówkami, waszymi propozycjami. No i Natalia ma pewien pomysł i teraz uważajcie, bo to głosówka, która naprawdę działa na wyobraźnię.
1: Mamy w końcu wakacje, więc ja tam słyszę, że koleżanka idzie w klapeczkach przez korytarz hotelowy.
0: Widzicie
1: i zmierza
0: to?
1: Na plażę, bo jest w jakimś fajnym resorcie all inclusive.
0: Bajka.
1: Słyszę tu po prostu klapanie klapeczek letnich, plażowych. Rozmarzyłam się.
0: Słyszycie?
1: Podczas powrotu z pracy.
0: Z Eską nawet po pracy, nawet bez urlopu może być wakacyjnie. Ja bym jeszcze do tej głosówki dodał, że ta słuchaczka idzie, a jej facet już wcześniej poszedł do baru po jakiś napój z palemką i już na nią czeka na zajętym leżaku na plaży. Ale to niestety nie jest dobra odpowiedź. Zgadujcie dalej, a ja za chwilę gram Faruko i Pepas.
2: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Czujecie to? To jest właśnie wtorek po pracy. Można się wyciszyć. Eska w tym pomaga. A to Sienna Spyro wrzuca razem z nami na luz, a my próbujemy odgadnąć, co robi nasza słuchaczka Julia. Bardzo dużo odpowiedzi na eskowym messengerze się pojawiło. Były na przykład takie.
1: Ewidentnie dziewczyna skacze na skakance. Nie ma opcji, że nie.
2: Czy może słuchaczka Julia gra w ping-ponga?
3: No i jak to co robi? Zapewne jedzie za zaprzęgiem do Morskiego Oka.
0: Na pewno chciałaby teraz jechać za zaprzęgiem do Morskiego Oka. Mamy już poprawną odpowiedź. Podpowiem, że chodzi o chodzenie w klapkach, ale w jakich okolicznościach? To wam zdradzę po 17. Wcześniej najnowsze newsy w Radiu SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
2: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
3: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
10: Wieczorem w Iławie możemy spodziewać się umiarkowanej pogody. Temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek. Na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu. Idealne warunki na spokojny wieczór w mieście.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Eska. Eska. Summer.
12: To jest Wasz codzienny przegląd letnich imprez. Z nami wiecie, gdzie i kiedy pojechać, żeby fajnie spędzić czas. To jest SK Summer City. No i teraz ważne ostrzeżenie. Sopot czeka wielki najazd gwiazd. Nie będą tylko leżeć na plaży, będą grały koncerty. Zbliża się Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagrają największe gwiazdy polskiej muzy. Wśród nich Oskar Cyms, Zalia, Dawid Kwiatkowski, Jeremi Sikorski, Żabson czy Kuba i Kuba. Będzie też rywalizacja o bursztynowego słowika. Impreza potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami. No i z SK możecie się też wybrać na wielki festiwal na Węgrzech. Mamy zaproszenia na Sziget Festival. Z nami nie tylko zwiedzicie Budapeszt, ale też zobaczycie na żywo występ Zary Larsson, Sombra czy 21 Pilots. Mamy dla Was bilety z miejscem na polu namiotowym i do tego dokładamy 2000 zł. Zgłoszenia za darmo w Eskowej apce.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Oficjalnie wyrzucą z partii rozłamowców w Centrali Prawa i Sprawiedliwości. Rusza posiedzenie Komitetu Politycznego tego ugrupowania. Ma on zatwierdzić wykluczenie spisu niemal 40 posłów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Mateusz Chłystun.
15: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków.
14: Zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu, 27-letni Tomasz M. oraz 45-letni Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej.
0: Pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
14: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Młodszemu z mężczyzn grozi do 5 lat więzienia, starszemu do 7,5 roku. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Trwa wyciąganie 4 wagonów kolejowych z rzeki Poprad. To po wykolejeniu pociągu towarowego w Wierchomli w Małopolsce. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, a cała operacja ma zakończyć się w środę.
13: Wrzuć na luz.
16: W Radiu SK.
12: No i mamy to, słuchajcie, dotrwaliśmy do tego momentu, o którym marzyliśmy od początku dnia, 2 po 17. Można rzucać pracę, przynajmniej do jutra. No i spieszcie się tam, bo w domu już obiad pewnie stygnie. Także smacznego wszystkim, żeby zagłuszyć burczenie brzucha. Gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No.

0: I tak się właśnie wraca do domu w dobrym humorze z hitami na czasie. Didi Dirty Money w Radiu SK, a razem ze mną szczęśliwa słuchaczka Julia, która już jest po pracy. Cześć Julia.
1: Cześć, cześć.
0: No to pochwal się wszystkim, co ty dzisiaj po pracy robisz.
1: No ja dzisiaj po pracy pojechałam po prostu na paznokcie i właśnie sobie siedzimy w salonie i będę mieć robione piękne brokatowe paznokcie.
0: A, no to jak królowa, słuchaj. Potem wrócisz do domu, pewnie obiad już będzie czekał, no żyć nie umierać. Powiem ci szczerze, że ja ci naprawdę gratuluję, bo ty masz niezłą wyobraźnię. Jako pierwsza rozszyfrowałaś dobrze, bardzo dobrze rozszyfrowałaś, co nasza druga słuchaczka Julia dzisiaj robiła. No to opowiadaj.
1: No bo my imieniczki tam mamy w głowie to samo. No, on, no moja imieniczka wychodziła z pracy. Najpierw sobie.
0: O właśnie, no.
1: A już mogę. No teraz właśnie słuchać, jak wychodzi po płytkach i schodzi po schodach, idzie do domku.
0: No i jest tak samo szczęśliwa, tak jak ty, no brawo.
1: No pewnie, że
0: dosłownie.
1: Tak.
0: Ja zapytałem drugą Julię, co tam było i to dosłownie było tak jak ty, że ona najpierw szła korytarzem, zeszła ze schodów, wyszła i czuje wolność. Julia, gratulacje, leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć. Do pazurów będzie idealnie pasowała.
1: Super, serdecznie dziękuję.
0: Jakbyś jeszcze zrobiła w kolorze pomarańczowym i niebieskim, no to by było zupełnie jak eska.
1: Oj, to by pasowało idealnie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Ty masz gips i kukon, to już za chwilę w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: I po reklamie.

0: I takich dzwoneczków nam trzeba o tej porze, na rozluźnienie. O jakie dzwoneczki autorowi tego kawałka chodziło, to może nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie jest ta pora. Teraz będzie szalona historia z Wrocławia. H, za nami w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. To jest, słuchajcie, historia, która udowadnia, że jak się człowiek w pracy spieszy, to się policja cieszy. Pracownicy jednej z firm we Wrocławiu wpadli na szalony pomysł, bo oni opróżniali lokal w jednym z budynków i nie chciało im się znosić ciężkiego sprzętu na dół, więc co zrobili? Wyrzucili lodówkę z 9 piętra i się zrobiła afera. Sprawa trafiła na policję. Rzeczniczka policji mówi, że takiej historii to jeszcze nie widziała, ale że to już podchodzi pod sprowadzanie zagrożenia. Znaczy, no wiecie co, no wyrzucanie sprzętu ciężkiego AGD przez okno, no jest zrozumiałe, ale tylko w jednym przypadku, w jednym jedynym, gdy chodzi o telewizor podczas meczu polskiej piłkarskiej kadry.
1: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
7: Pewnie.
6: Serio? A gdzie?
7: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
8: I po reklamie.

0: No a przy takich numerach to upały jeszcze szybciej do nas przychodzą. Topik i Becky G w Radiu SK to wakacyjne hity na czasie i taką papi, a raczej takiego papi, to ja wam załatwiłem już teraz.
1: Puf jak gorąco.
0: Mati Fuczyło w studiu za chwilę rozkręci wakacyjną imprezkę. I uwaga,
1: buongiorno.
0: Jeżeli szukacie odpowiedniej playlisty do szybkiego wychodzenia z pracy, to Mati wam coś takiego załatwi. O, ale się przy tym biegnie po schodach.
1: Sandstorm.
0: I właśnie tak będzie.
1: Ja zawsze sobie wyobrażałem, że ja gram w tym teledysku i biegnę tam z tymi ludźmi. Oni tam uciekają przed
0: czymś. I też po schodach właśnie. Jeżeli wy wychodzicie teraz z pracy, to zostańcie z Radiem SK, bo taki hit zawsze na czasie po 18 na antenie SK się poje.
1: A co?
0: Wakacyjna imprezka.
1: Kto nam zabroni?
0: No właśnie, to jest właśnie SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: jesteś.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
10: Wieczorem w Iławie temperatura wyniesie około 19 kresek. Niebo będzie raczej pochmurne, więc słońca zobaczymy niewiele. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Wiatr będzie słaby, co zapewni spokojny wieczór na świeżym powietrzu.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: SK. SK.
12: Eską zawsze wiecie, gdzie jest letnia imprezka. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z Eska Summer City. Hitowy duet przejmuje scenę. Fukaj i Zalia zapowiadają wspólny koncert. Już w najbliższą niedzielę przejmą scenę w Stargardzie pod Szczecinem. A więc na żywo usłyszymy ich wspólny hit Wszystko znika przy tobie. Mam też propozycję dla urlopujących na Mazurach. Możecie na żywo zobaczyć Ewę Farną. Przed nami festiwal 12 godzin Serce Mazur w Mrągowie. To w najbliższy piątek. Oprócz Ewy Farnej na scenę wpadnie też zespół Lemon. A teraz propozycja nie do odrzucenia dla miłośników K-popu. Takiego wydarzenia jeszcze w Polsce nie było. Przyjadą do nas naprawdę wielkie gwiazdy. Przed nami festiwal Something Colors K-Pop Expose. Na scenie pojawi się na przykład Sucho, czyli lider zespołu EXO i jeszcze wielu innych artystów. To 15 i 16 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie. SK będzie miała dla Was bilety.
11: SK. SK. SK. Summer City.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To smutny dzień dla prawicy, ale rozłam nie jest najważniejszym tematem. Słyszymy od działaczy PiSu, którzy ściągnęli do centrali partii na posiedzenie Komitetu Politycznego, a ten zatwierdza właśnie wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że jeśli zostaną usunięci, założą własny klub parlamentarny. Za 2 godziny Mateusz Morawiecki zaplanował naradę z politykami związanymi z jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
13: SK Sport News.
14: Znamy nowego trenera reprezentacji Francji. To Zinedine Zidane. Trójkolorowych poprowadził m.in. do pierwszego w historii Mistrzostwa Świata w 1998 roku. Był też szkoleniowcem Realu Madryt. Nasze siatkarki trenują w Szczyrku, przygotowują się do Mistrzostw Europy. Kadra będzie tam do soboty, a potem przeniesie się do Spały. W sierpniu w Koszalinie rozegra turniej towarzyski.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: Impreza SK.
11: Impreza SK.
16: Dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Ja bardzo masę mięśniową podziwiam, co wcale nie znaczy, że taką posiadam. Jaki dzień za to macie dzisiaj wy? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, a ja tymczasem zagram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to na start. Mati Fuczyło, cześć!

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra to Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i nareszcie w Radiu SK 12 minut po godzinie 18. A jeżeli wy macie ochotę powiedzieć nareszcie, nareszcie urlop, nareszcie wolne, to już teraz zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. SK dowozi kampera już w czwartek w poranku. Kolejny raz rozdamy wam zatankowanego podkorek kampera, który pojedzie razem z naszą SK-ową ekipą prosto do waszego domu, albo do waszej pracy, albo gdzie tylko chcecie, a potem jest już wasz na przedłużony weekend i możecie pojechać dokąd tylko chcecie. Jeżeli jednak w tym momencie chcielibyście wybrać się już do domu z pracy, to mam idealny kawałek do tego. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK, a teraz uciekamy z pracy.

0: Keiko, Khalid, Griffin. I Save My Life. Różne protesty już w życiu widziałem, ale teraz do gry wchodzą gracze. Haha, widzicie co tu zrobiłem? Chodzi o to, że jedna z firm produkujących konsole do gier chce wycofać gry na płytach. No czyli, że jeżeli kupimy grę, to po prostu będziemy mogli sobie ją pobrać z internetu. Żadnego pudełka, żadnej płyty, nic do rąk nie dostaniemy. I to się graczom bardzo nie podoba. I z tej okazji od 20 do 27 sierpnia planują nie włączać konsol. Taki protest. I nie będą grali przez te 7 dni. Wyobrażam sobie, że niektórzy domownicy mogą temu protestowi bardzo kibicować i nawet trzymać kciuki, żeby potrwał jak najdłużej.
1: Radio SK. Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
8: I po reklamie.

0: Hotel Room Service to Pitbull Westy. I 20 minut do 19. Pitbull to jest pan, który swoim koncertem sprawił, że w Warszawie nagle bardzo wzrosła liczba łysych głów, przynajmniej na czas występu na Narodowym. Ale nie o tym teraz. Mamy lato, wiem, że część z was jest na urlopach. Niektórzy mają po prostu wolne, a inni mają wolne i pracę naraz. Haha, naprawdę. Adam?
1: No w końcu mogę powiedzieć, wreszcie i nareszcie koniec remontu i malowania malutkiego, planowania mojej żony dnia wolnego od pracy.
0: No nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to jest dzień wolny od pracy. No to teraz już odpoczywaj.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagull
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagull z radiem SK.
5: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Promocja.
6: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz

0: od sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: I po reklamie.

David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Przeczytałem przed chwilą o tym, że chińska rakieta kosmiczna, słuchajcie, ma za sobą już trzeci udany start. U mnie jest 5 minut do 19, a ja mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj nie wystartowałem. Znacie to uczucie? To jest imprezka, zaraz ruszymy już na pewno.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Ostatni dzień lata, czyli nowy hit Gipsa i Igo, pojawi się w tej godzinie w Radiu SK. A sam Gips wczoraj pojawił się w naszym studiu. Był gościem Rap 20 i przyznał, że bardzo zaskoczyło go to, że w ostatnim czasie mnóstwo jego kawałków stało się radiowymi hitami.
9: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
8: Na hity Gipsa możecie głosować na sk.pl w gorącej i w Rap 20. We wczorajszym notowaniu tej drugiej listy jego hit z Kukonem, czyli Ty Masz, zajął 4. miejsce na szczycie. Tym razem Chivas i jego kawałek to Nieodpowiedzialne. Kto chce poprawić sobie wtorek albo dostać nagrodę za przetrwanie poniedziałku i wtorku już prawie też, dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, za co należy wam się nagroda. Mam eskowe gadżety i eskowe hity na czasie. Mati Fuczyło, cześć. Na czasie. Radio SK. 19 już.

0: Songs Theophilus Londoni Galaxy. To dopiero hit. A to...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Może hitem stać się zaraz. W Esce wybieramy dla was najlepsze z najlepszych nowości, bo znamy się na nich jak mało kto. Dlatego nie musicie przekopywać już playlist w poszukiwaniu fajnych kawałków. My robimy to za was. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich. Tym razem przenosimy się za ocean. Stamtąd pochodzi Gero z band Katsai. Dziewczyny poznały się w programie, który miał stworzyć nowy muzyczny zespół. No i udało się. I są. A to ich nowość, Animal.

0: DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Dzisiaj w imprezie szukam tych, którzy potrzebują docenienia. A co? Eska was doceni. No i ja też. Werka nagrała głosówkę w tej sprawie na eskowym messengerze.
1: Dzisiaj należy mi się nagroda za to, że przyszłam do pracy pomimo anginy i zapalenia ucha, ponieważ obiecałam przyjaciółce, że przyjdę za nią, żeby mogła spędzić sobie dzień ze swoim mężem. Także za to należy mi się nagroda.
0: No to jest dopiero przyjaciółka, ale teraz już proszę do łóżka i odpoczywać, dobra? Nie odpoczywa też dzisiaj Borys.
2: Siema Radio SK.
3: No siema.
2: Myślę, że nadaje mi się nagroda, będąc rolnikiem i w te upalne dni pracując od rana do wieczora. Nagroda należy się, myślę, że za wytrwałość i chęci do tej pracy. Pozdrawiam.
0: Masz rację, należy się. Ja w upale, gdybym był rolnikiem, uprawiałbym tylko leżenie.
4: Radio SK. To promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Studiujesz albo kończysz naukę?
9: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
10: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
9: To Eurotipy.
10: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
9: Zaliczyć kursy, praktyki?
10: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
9: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
10: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
9: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
14: I po reklamie.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do 20. To Just Jack Staley, John. Czy ktoś tu jest głodny? A to nie jedzcie rzeczy dla dzieci. Słuchajcie, naukowcy z USA sprawdzili produkty dla najmłodszych i okazało się, że 80% z nich to, uwaga, żywność ultra przetworzona, czyli skład może się w długości ścigać z instrukcją pralki. Ale ja w sumie też czasem jem jak dziecko, tylko to porcja dla trojga.

My Body Isn't Ready to Somber. A wiecie, że on już bardzo niedługo zagra w Budapeszcie na Sziget Festival? Tak będzie! Tylko czemu ja gadam o festiwalu na Węgrzech? Bo możecie tam być! Eska was tam zabiera. Mamy dla was podwójne karnety, a do tego miejscówkę na kempingu. No i jeszcze kieszonkowe na cały wyjazd. 2000 zł. Chcecie? No to zgłaszajcie się w aplikacji Radia Eska za darmo, no potem będziecie mogli zameldować się na koncertach. Zara Larsson też tam będzie i 21 Pilots będą i wielu, wielu innych. Radio Eska. No i wy też możecie być.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
10: Eska. Eska.
11: Dwie nowości imprezowe, właściwie muzyczno-koncertowe mam dla Was z dzisiaj. Pojawiła się informacja o tym, kto wystąpi na imprezie zwanej Rock nad Jeziorakiem. Najbardziej znaną gwiazdą będzie Pijama Porno, ale wystąpi też Materia ze Szczecinka i lokalny nasz suski Matt Slinger. Niedługo wywiadu z Matt Slingerem posłuchacie w SC Iława. A Rock nad Jeziorakiem 15 sierpnia w sobotę w Amfiteatrze, start o 20. Wejście płatne. I drugie wydarzenie, które dzisiaj także zostało ogłoszone, to fakt, że zaprasza Was na koncert Iława All Stars Big Band 2 sierpnia w niedzielę w Parku Miejskim przy Żabie. Wstęp bezpłatny, początek o 19. Tego samego dnia w Lubawie o 16 w Łazienkach Miejskich także wystąpi Iława All Stars Big Band.
10: Eska. Eska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
13: Fani K-popu, zbliża się Wasze święto. 15 i 16 sierpnia w Chorzowie odbędzie się festiwal, na który zjadą gwiazdy tego gatunku. To impreza Souring Colors K-pop Expose. W line-upie m.in. 80s, czyli 8-osobowy zespół, którego miłośnikom K-popu przedstawiać nie trzeba. W Chorzowie wystąpią też tacy artyści jak Icon, Stacey czy Sucho. Łącznie czeka nas 7 koncertów, a wszystko w wyjątkowej oprawie wizualnej. Zaprasza Radio SK. A w ten piątek kolejny koncert z cyklu SK Music Tour. Tym razem w Ełku wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Tede czy Tilof. Start o 18.00, wstęp wolny. Oskar Cyms zapowiedział nowy singiel. Jutro ukaże się jego nowa piosenka pod tytułem Bez końca, a Oskar wpadnie do naszego studia, by trochę o niej opowiedzieć. Słuchajcie Eski jutro po 17.00.
10: Imprezka.
13: Podobno jutro jest Światowy Dzień Tygrysa. Czy mamy tutaj jakieś tygrysy? Jutro jest Wasz dzień, tylko pamiętajcie, że... żeby raczej nie ryczeć jutro na szefa, bo to raczej nie zadziała za dobrze. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest imprezka. Dobra, tygrysy, ale kawałek, a raczej tekst tego kawałka można ryczeć jak najbardziej.

Takie hity zawsze na czasie. Mamy dla was latem West. Słuchajcie, przeglądam sk.pl i wpadłem na ciekawy tekst. O imieniu, którego nikt w Polsce nie użył od 10 lat. To znaczy nikt od 10 lat nie nazwał tak syna. A to imię według pochodzenia oznacza, uwaga, władca wszechświata. O, robi wrażenie. No to uwaga, podaję to imię. Donald. No jakby z czymś się kojarzyło, ale z czym?

Alex Warren i Passenger, czyli pasażer. No to teraz w tym temacie będzie mandat. Może już słyszeliście tę historię. W Żywcu Maja, czyli 15-latka, jechała sobie autobusem. No i kupiła błędny bilet, czyli taki tańszy o 30 groszy niż ten, który powinna kupić. I tu pojawia się kontroler, Maja dostała 353 zł mandatu, no to już się wydarzyło jakiś czas temu i sprawa stała się głośna. Burmistrz powiedział, że będzie działał, żeby karę anulować. Zresztą MZK też zapowiedziały, że będą walczyli o to, aby karę anulować. I co? I firma kontrolerska odrzuciła reklamację. Czyli jednak

Oni tu śpiewają o tańcu w miłości. Dancing in love. Ja mam czasem taki taniec szczęścia, gdy wypadną mi dwa batoniki zamiast jednego z automatu. Zdarzyło wam się to kiedyś? A gorzej, gdy nic nie wypadnie, a zapłacone. O, wtedy jest gorzej. Słuchajcie, czytam o tym, że bardzo dużo ciężarówek polskich firm transportowych stoi

nie że w korku, tylko na parkingach, bo nie ma komu jeździć. Także no jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje nowej drogi w życiu, no to jako kierowcy będziecie mieli już drogę wyznaczoną. I to do celu.

6 minut do 21. A to Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, a to jest SK. A SK jest tam, gdzie ty. W naszej aplikacji trwa konkurs, w którym możecie zgarnąć wakacyjne zestawy nagród. A co? No tak, żeby na pewno, na 100% poczuć wakacyjny klimat i to nawet bez urlopu, nawet bez żadnego wyjazdu. Leżaki i bezprzewodowe głośniki czekają, zgłoszenia są darmowe. Babce. A za chwilę zagram Save My Love, Kaigo będzie.

0: Esca. Esca. Summer. City. Co w najbliższym czasie wiła w jej w okolicach? Na przykład Sound Kaffer Live. ICK i Tawerna Kaffer zapraszają na wakacyjną zabawę nad jeziorakiem. O muzykę zadbają Gone Fishing. To będzie piątek między 22 a 2 w nocy. Na parkingu Kapera w Iławie wstęp bezpłatny. Iława All Stars Big Band zaprasza w niedzielę na koncert w Lubawie o godzinie 16 i w Iławie o 19. W Parku Miejskim przy Żabie, a w Lubawie w Łazienkach. Wstęp bezpłatny. Rok nad jeziorakiem to Pijama Porno, Matslinger, Susza i Materia ze Szczecinka. 15 sierpnia w Amfiteatrze o 20 w Iławie. Aż 19 konkursów w skokach przez przeszkody na koniu przez 3 dni w Biskupcu będzie do zobaczenia. Wstęp jest bezpłatny, Biskupiec 3 podkowy. Więcej na iława.sk.pl. Eska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Przeczytałem właśnie taki nagłówek. Grzyby mogą pomóc w stawianiu budowli na Marsie. To ja mam do grzybów pytanie, a nie możecie pomóc mi w złożeniu szafy, bo ja walczę od 3 dni i jestem już bliski poddania się zupełnie. I na Marsa nie trzeba lecieć. Mati Fuczyło, to jest imprezka, cześć!

0: samoloty, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. A teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz będzie o błyskawicznej karierze. Ten pan nazywa się Thomas Gray. Jego hit Rumors doskonale znacie z Radia Esca. I ten właśnie pan właśnie wtedy stał się bardzo rozpoznawalny muzycznie na całym świecie. On ma dopiero 22 lata. Współpracował już z największymi producentami i DJ-ami. Zagrał potem wszystkim też na największych festiwalach. Zrobił m.in. oficjalny remix hitu od Martina Garrixa. A teraz przygotował nowy hit i ma pewnie nadzieję na to, że będzie właśnie tak dużo hitem jak Rumors. Sprawdźmy. Ten nazywa się Heaven. Radio SK. I gramy go w Esce 13 minut po 21.

Moim zdaniem niewiele kawałków tak nakręca jak ten. Alan Walker, Ava Max i Fate. A znacie to uczucie, gdy idziecie alejką w sklepie i nagle ktoś przed wami zawraca i wpada prosto na was? Albo nagle się zatrzymuje. No niewiele rzeczy tak irytuje, prawda? Ja zawsze się zastanawiam, co sprawiło, że ta decyzja o zawróceniu musiała być tak nagła. Ale są plusy. Myślę, że kierowcy F1 mogliby się uczyć tak szybkiej reakcji. No, tylko, że jeszcze nie zaczęli brać takich korków. Billie Eilish, Birds of a Feather, to zagram w imprezę zaraz. Esko.

Abrakadabra, Houdini, to Eminem w Radiu SK, 18 minut do 22. A teraz wyobraźcie sobie tężnię solankową. One jakiś czas temu stały się bardzo, bardzo popularne i w wielu miejscach, szczególnie w miastach, były stawiane. Często. No chodzi o te budowle z drewna i gałęzi, które mają działać dla naszego zdrowia. Może by się tak zaciągnąć fajnie. Ale słuchajcie, w Krakowie zbadano powietrze wokół 3 tężni solankowych i co? I w każdej z nich wykryto naprawdę sporo bakterii E. coli. No, czyli tej bakterii, która... delikatnie mówiąc, nie do końca kojarzy się z czystością. W każdej z tężni tej bakterii było więcej niż na przykład w typowych oborach. Ja już chyba nie chcę się inhalować. Dua Lipa, Be The One, to już teraz.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

To Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak brzmi imprezka 5 minut przed 22. A jeżeli chcecie mieć co opowiadać innym, to do tego idealnie sprawdzi się eskowy kamper i przygoda z nim. Gdzie tylko chcecie. Cały czas możecie za darmo zgłaszać się w aplikacji Radia SK. Już w czwartek, pojutrze, zadzwonimy do kogoś z was. No i przyjedziemy z kluczykami do naszej pomarańczowej maszyny, a potem te kluczyki zostawimy wam. No i na przedłużony weekend możecie sobie taką przygodę urządzić. Potem będzie o czym opowiadać nam i wszystkim waszym znajomym. Gotowi jesteście? No to zgłaszajcie się. Radio SK. Za darmo. Matti Fuczyło, dzięki za dziś. Z hitami was zostawiam.

0: Esca. Esca. Summer. Czwartek, trzecia już edycja mikrofonu dla każdego organizowanego przez Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich na Wyspie Młyńskiej. Czyli można pośpiewać, wyrecytować, opowiedzieć żarcik, opowiedzieć o swojej pasji. Już w czwartek o 18 na Wyspie Młyńskiej. Wstęp jest bezpłatny i nie trzeba się wcześniej zgłaszać. Jutro w kinie w Iławie trzy fajne filmy. To jest Tory Piątka o 14. Spider-Man całkiem nowy dzień. To jest pokaz przedpremierowy o godzinie 16.30, a Odyseja o 19.45. Oczywiście te filmy będą grane także później. Szukajcie informacji w repertuarze Kina Pasja na stronie Iławskiego Centrum Kultury.
1: Esk. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagulls
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagulls z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

0: szybko i ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: wieczór.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Eska i ława.